przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

ciebie poprzez mrok.

0: jak lubicie się kochać. Spontanicznie, intensywnie, namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje. Loca.

0: Artur Gadowski nas budzi, Artur nam śpiewa. Nie będziemy już tutaj szczególnie się przyglądać pewnej osobie z poranka, która wyjątkowo lubi głos Artura. Ale spoglądamy w stronę Iwony. Dzień dobry. Iwona Barajska, dzień dobry. Piotr Jaworski, dzień dobry.
1: Też byśmy chcieli taki jak ten
0: Piotr Jaworski. Dzień dobry. Tomek Forkiewicz, dzień dobry. Za chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
3: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
2: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
1: 27 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest 6. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Naukowcy wyjdą dziś na ulicę, by walczyć o wyższe finansowanie. USA wycofują z Europy samoloty bojowe, drony i okręty podwodne. Po odwołaniu prezydenta Krakowa premier powołał komisarza. To dotychczasowy wiceprezydent miasta. Naukowcy z całej Polski zjadą dziś do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Żądają do 3% produktu krajowego brutto, mówi profesor Sławomir Kalinowski.
5: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
4: Protest przed Sejmem rusza o godzinie 13. Stany Zjednoczone mają zamiar wycofać z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne w ramach programu ograniczania obecności amerykańskiej sił na kontynencie, podał portal Politico, powołując się na dyplomatów z NATO. O planach miał poinformować w piątek na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami urzędników NATO doradca Pentagonu Alexander Veles Green. Amerykański prezydent wielokrotnie krytykował sojusz jako bezużyteczny dla Waszyngtonu. Bez większych zmian, tak w skrócie, można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany wczoraj przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta Krakowa, zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Jak mówi, chodzi o to, by po odwołaniu w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego miasto nie funkcjonowało gorzej.
6: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca

0: Sprawdzamy, jak od samego rana wygląda sytuacja na naszych drogach i o tej porze nie powinno być jeszcze dużych utrudnień, ale na pewno już niedługo auty zacznie przybywać, zwłaszcza na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim na Przemysłowej, Partyzantów czy w okolicach Głowackiego i Pińczkowskiej. Tłoczno może być też na Małogoskiej.
1: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Pogoda w Świętokrzyskiem.
0: Słoneczny poranek zapowiada nam się dzisiaj w Jędrzejowie, a do tego naprawdę ciepły, bo już teraz na termometrach mamy 19 stopni. Później w ciągu dnia możemy spodziewać się 24 maksymalnie, więc będzie trochę chłodniej niż ostatnio, ale wciąż naprawdę ciepło. Słońca do tego brakować nam nie będzie. Bliżej południa ma pojawić się trochę chmur, ale nie będzie ich bardzo dużo i synoptycy nie prognozują też żadnych opadów. Ciśnienie będzie w normie przez cały dzień.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po szóstej połączymy człowieka zaspanego z człowiekiem z żelaza i sprawdzimy, który człowiek jest większym twardzielem.
4: Po szóstej też przedstawimy się sobie tym, co mamy w nazwie swojego maila, na przykład Boski, Jolo, Manolo, Małpa i tak dalej. Radio Złote Przeboje, dzień dobry, w dniu środkowym gra nam No Mercy, 4 po szóstej.

0: Who's bad? Czyli wyskoczył z betów Michael Jackson o poranku w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w środę 27 maja, 6.12 na zegarach, a my o tej wczesnej porze zaglądamy wspólnie do kalendarza.
1: 45 lat temu film Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza zdobył Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Diagnosty Laboratoryjnego.
2: Ciężko przechodzi przez usta, gdyż to jest taki dzień, który możemy uczcić, uwaga, na czczo.
1: O,
0: tak, zdecydowanie.
2: Tak. A kto już po kawie i po śniadaniu, ten dzwoni do radia Złote Przeboje. Apel poranny zaczynamy, numer do nas 22 4 4 i 3 0. Dzwońcie, a my zagramy Various Monks i to będzie Tokio.

0: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry śpiewał Limal, który w tym tygodniu wyskoczył z tortu na 50. urodzinach Agnieszki Chylińskiej. Co prawda sporo gości myślało, że to ktoś z twoja twarz brzmi znajomo, ale nie, to był on. To był oryginalny pan Limal.
1: Tak. Chociaż no, trochę nie wyglądał. Jest 19 minut po godzinie 6, a u nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry wyłącznie oryginały, bez cienia poprawek chirurgicznych. Pan Cukero już za kilka minut się pojawi, jego Baila Morela, gdyż jest środa i można nieco parkoczyki oraz chomiki na policzkach popuścić.
2: Radio Złote Przeboje.

0: rozpakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Let me see you dance.

0: Od rana. Depesz Mod w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a ten dzień to dzień środkowy, czyli środa, 6.31 na zegarach i sprawdzamy, czy jest już coś takiego, co już was stawia na nogi o tej wczesnej porze. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, mam super dzień. Patrzę sobie na kawę Radia Złote Przeboje z wizerunkami prowadzących. Może zagrałam i wygrałam. No i super. Nic więcej nie brakuje. Wszystkim polecam. Sama sobie gratuluję i zazdroszczę.
2: No bardzo nam miło, że jesteśmy z wami od samego rana. Na pudełku z kawą oraz w tym pudełku na parapecie.
3: Zwanym radioodbiornikiem, tak. Przypominamy. To się tak nazywa, Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a pudełko z kawą i dzisiaj będzie można zdobyć. Jeszcze przed siódmą powiemy wam, jak tego dokonać. A teraz Sissy Catch, która jest tak dobra, jak poranna cappuccina. 2 minuty po 6:30.

0: Walczek, Picama, Chameleon na wokalu niejaki Boy George, który w tym roku wystąpił gościnnie na konkursie, w konkursie Eurowizji. No niestety nie zdobył pierwszego miejsca. Nie ma się co oszukiwać, ale w Radiu Złote Przeboje gramy z wielką przyjemnością jego wielki hit za 21 minut, godzina 7.
1: A za chwilę artysta w czarnym golfie, pan Sting, wystąpi gościnnie w porannym programie Radia Złote Przeboje. Wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej wczesnej porze i czy zdążycie bez stresu do pracy na 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
2: 3, 2, 1.
1: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Coraz więcej aut widać już na drogach dojazdowych, czyli przede wszystkim na Małogolskiej, Kieleckiej czy w okolicach Klasztornej 11 listopada i Rejmonta. Tłoczno będzie też już na Szybkowskiego, a także w okolicach Partyzantów, Głowackiego i Pińczkowskiej. Aut na pewno będzie też trochę więcej. Dłużej może Wam też zająć przejazd Jana Pawła II.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mroczny rycerz małpa, księżniczka 89 małpa, a może boski Jolo Manolo małpa. Dzisiaj przedstawimy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym. To może ja zacznę. Chris Stevens, miło mi.
2: No. Małpa. I w Maciejka, dzień dobry.
1: Maciejka, dzień dobry. Dzień dobry.
3: Piotr Nysa.pl, witam.
4: I zapraszam. Dzień dobry. Peter Jabor, małpa. Dzień dobry, dzień dobry. A państwo, słuchacze kochani, co macie w swoich adresach maili? Nie trzeba podawać całego, no bo wiadomo, RODO. Tak, wystarczy tak, nam tak. Tylko ten pseudonim, ta kwintesencja. Za najlepszy pseudonim obiecujemy złotą kawę naszego porannego programu.
1: Za najlepszy, za najmocniejszy, za najśmieszniejszy. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon do nas. Adres mailowy, właśnie, adres mailowy. Poradek, małpa, złoteprzeboje.pl. Przedstawmy się sobie tym czymś śmiesznym, co mamy w adresie maila. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: i sami powiedzcie, kto wam zrobi takie poranne bum, bum, bum, bum, bum, bum, kto jak nie my, ała, bum, bum, bum, bum. Za 4 minuty 7, a teraz uwaga Polacy, alarm.
1: Jest przełom w sprawie serii fałszywych alarmów wymierzonych w polityków i w media. No. Są zatrzymania, więcej o tym opowiem już za chwilę w wiadomościach o 7.

0: Mamy dzisiaj 27 maja, to jest środa, jest siódma. Wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Są zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów wymierzonych w polityków i media. Polski kapitan wycieczkowca z ogniskiem hantawirusa na kwarantannie w Gdyni. Donald Trump przeszedł okresowe badania lekarskie. Mówi, że wyniki są idealne. Prokuratura skierowała do sądu dwa wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów, dowiedzieli się dziennikarze TVN24.pl. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Dwa wnioski do sądu o areszt dotyczą fałszywych alarmów w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby telewizji Republika. Policja prawdopodobnie ma też ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta. Obecnie nie ma potwierdzenia wpływu rosyjskich służb. Polski kapitan holenderskiego wycieczkowca, na którym wykryto ognisko hantawirusa, przebywa na kwarantannie w Ośrodku Medycyny Morskiej w Gdyni. Główny inspektor sanitarny informuje, że mężczyzna jest zdrowy i nie wykazuje objawów zakażenia hantawirusem. Kolejny test dał wynik ujemny. Na statku wcześniej wykryto ognisko hantawirusa Andes, występujący w Ameryce Południowej. W wyniku choroby zmarły 3 osoby. Po tragedii na torach pod Rogoźnym w Wielkopolsce kolejarze powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków z udziałem pociągów na przejazdach powodują kierowcy, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.
2: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
1: W zderzeniu ciężarówki z pociągiem niedaleko Rogoźna zginął kierowca tira, a kilkunastu pasażerów pociągu zostało lekko rannych. Prezydent USA Donald Trump poinformował po rutynowych, corocznych badaniach w szpitalu wojskowym pod Waszyngtonem, że wszystko wyszło idealnie. Biały Dom nie ujawnił jednak szczegółów wyników badań. Trump, który w czerwcu skończy 80 lat, od dawna przekonuje, że jest w doskonałej formie, choć jego stan zdrowia regularnie wywołuje debatę w amerykańskich mediach i polityce.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Mateusz Stanicki, zapraszam. Faworytki wzięły swoje, ale w

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Powoli zaczynają się już poranne godziny szczytu i na pewno trochę więcej czasu zajmie nam przejechanie Szybkowskiego i przy Rejmonta też tworzą się zatory. Podobnie sytuacja wygląda przy Kieleckiej, Pińczkowskiej, a także 11 listopada. Tłoczno jest też na Kieńskiego i Krzywej, utknąć można też na chwilę przy Małogoskiej. Więcej aut będzie też na pewno na Partyzantów.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Słoneczny poranek mamy w Jędrzejowie. Wygląda na to, że taka aura utrzyma się dzisiaj przez cały dzień. Co prawda koło południa trochę chmur będzie mogło pojawić się na naszym niebie, ale nie będzie ich bardzo dużo i nie będą one też groźne. Synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. W dodatku będzie ciepło, na termometrach mamy już 20 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się 24. Wiatr będzie umiarkowany, po południu może mieć trochę silniejsze porywy.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Dzień dobry, po 7:00 krótka instrukcja zorganizowania wszystkiego najlepszego dla swojej mamy, gdyż u nas mamy nasze kochane świętują przez cały tydzień.
3: Tak jest, a ponieważ dzisiaj środa, to po 7:00 będzie też i ona, Krystyna Iwona, w pachnącym feromonami odcinku serialu Życie z Ssaków Polskich. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 5 minut po godzinie 7:00, gramy Rockset.

0: to po mamie.
1: W radiu Złote Przeboje, nie tylko 26 maja, ale Dzień Matki świętujemy przez cały, absolutnie cały tydzień z okazji najpiękniejszego święta w roku. Mamy dla Was konkurs Mam to po mamie, no i chcemy się dowiedzieć, co najfajniejszego macie po swojej mamie.
2: Piszcie o tych odziedziczonych cechach, cudownych cechach charakteru czy wyjątkowych zdolnościach na stronie złoteprzeboje.pl. My nagradzamy te najciekawsze, najpiękniejsze opowieści. No i w tym tygodniu codziennie mamy dla Was, uwaga, 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet, który dostarczy mamie poczta kwiatowa.
1: Mam to po mamie, a co mam? Piszcie na złoteprzeboje.pl. Zapraszamy na finał naszej zabawy już o 9:30.
0: Mam to po mamie.

0: internecie krąży ostatnio taki filmik porównujący lata 80. do dzisiejszych i ileż tam było kolorów w tamtym świecie, w ubraniach, w meblach, w samochodach, i te kolory wręcz słychać w tym przeboju z lat 80. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: 19 minut po 7 teraz, a za kilka chwil wystąpi inny kobiecy, ale także i jakże wyczekiwany głos, Krystyna Iwona zaprosi nas na premierowy odcinek serialu Życie z Ssaków Polskich, tylko w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z naszym porannym programem.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jedziemy?
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Sledgehammers siłą kowalskiego młota budził całą Polskę Peter Gabriel. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, kochani. Świat pachnie konwaliami i akacjami, a także grillem i napojami, gdyż wiosna szaleje i my też.
1: Tak, oprócz kwiatów w powietrzu unoszą się też feromony, a ssaki nadwiślańskie je łapczywie wciągają i właśnie o tym dzisiaj opowie ona, nasza Krystyna Iwona. Czas na nowy odcinek serialu
2: Życie ssaków polskich.
3: Wiosną wszystko rośnie bujnie, a zwłaszcza poziom ochoty na zaloty. Dwunożne naczelne zachowują się jak ptaki, odstawiają tańce godowe. Stroją się w najpiękniejsze piórka.
4: Jest to Gucci.
3: Świergolą do uszka słodkie pieśni i słówka.
5: Chcę być twoją słodką, mleczną czekoladką.
3: Tokują i zacietrzewieni straszą konkurencję. Chodzi taki jeden z drugim, dumny jak paw. A po co to wszystko? Żeby sobie pogruchać. Ale jak się głębiej zastanowić, to jednak jak u ptaków dla jaj.
2: Życie ssaków polskich.

0: Włoszech mamy Dolce Vita i Dolce Far Niente, czyli odczuwanie przyjemności z nic nie robienia, pozbawione wyrzutów sumienia czy poczucia, że marnuje się czas i tak trzeba, hashtag, tak trzeba żyć. Dolce Vita śpiewał Ryan Paris w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 22 minuty zostały do 8.
1: Mm-hmm. A wiecie, jak to będzie po polsku? Jak to mówi nasza majowa prowadząca i majowa gwiazda? Poczekaj, siedzę i myślę, nie przeszkadzaj, poczekaj, siedzę i myślę. Zagramy sobie w Radiu Złote Przeboje za kilka chwil, a wcześniej sprawdzimy, czy mamy już korki w drodze do roboty.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 000 km, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Poranne godziny szczytu dają się już we znaki kierowcom. Utknąć na pewno można u zbiegu 11 listopada Kielecki, Pińczkowski, Głowackiego i Partyzantów, ale też więcej czasu spędzicie na Przypkowskiego i Rejmonta. Tłoczno będzie też na Małogoskiej przy Jana Pawła II, Kilińskiego i Krzywej też trzeba będzie odstać swoje.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Bardzo miły temat. Dzisiaj przedstawimy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym, a raczej tym czymś śmiesznym, co w tym adresie jest, co kiedyś zrobiliśmy i czego do dzisiaj żałujemy, albo i nie. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Mój e-mail kasia@kawoszka.pl.
3: A ja mam dwa maile. Jeden to jest olufryzagłoba@, a drugi to jest olokafe@.
4: Mój mail to misioki@.
5: Muminek0814@.
6: Mój mail to jest nie@. I to jest mail z piosenki Beaty Kozidrak.
7: Pytacie o adres e-mail. Otóż moja była żona miała adres dzikakuna6 i zawsze była zdziwiona, czemu nie może znaleźć pracy, bo taki też adres podała do CV.
1: A wy co macie w adresach swoich maili? Czy ktoś przebije dziką kunę? 22, 4, 4 i 3, 0. I to jest telefon i nasz mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszy pseudonim z maila obiecujemy złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. Przedstawmy się sobie tym czymś śmiesznym, co mamy w adresie maila. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Miller Band. Taki band nam zagrał o poranku w środę w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4 minuty 8. W Polsce, jak wiemy, nawet w upały jest zimno rano, zimno w cieniu i zimno po deszczu, a tymczasem...
1: 40 stopni w cieniu, taki mamy maj w Europie. Francja, Hiszpania, Wielka Brytania notują rekordy temperatur. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: 27 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest środa, jest punktualnie 8. Iwona Brańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: 3 osoby zatrzymane po serii fałszywych alarmów, jedna trafiła do aresztu. Rząd rozwija e-rejestrację, internetowe zapisy mają skrócić kolejki. Rekordowe upały we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Służby zatrzymały 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Jak informuje szef MSWiA, jedna osoba została aresztowana. W ostatnich dniach doszło do serii fałszywych alarmów, które dotyczyły zagrożenia w domu Jarosława Kaczyńskiego, siedziby jednej z prawicowych telewizji oraz mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wiadomo, że do tych fałszywych zgłoszeń wykorzystywano m.in. telefony i komunikatory internetowe szyfrowane przez zagraniczne serwery. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, na mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
4: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
3: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta i aplikację Moje IKP. Prawie 40 stopni pokazywały wczoraj termometry w niektórych regionach na zachodzie Europy. Szczególnie intensywne jak na tę porę roku upały panują we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Minister zdrowia Francji przestrzega, aby nie lekceważyć upałów.
5: Wzrost temperatury jest bardzo gwałtowny, co powoduje zmęczenie organizmu. Słuchajcie swojego ciała. Ograniczcie spożycie alkoholu, nie chodźcie pływać, zmniejszcie aktywność fizyczną, zwłaszcza w najgorętszych porach dnia.
3: Według szacunków pod koniec tygodnia temperatura w południowo-zachodniej Francji może wynieść nawet ponad 40 stopni. I w takim upale grają tenisiści na turnieju French Open. Dziś w południe, gdy Iga Świątek wyjdzie na kort, temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
6: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak grałam turniej, gdzie było wiele gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
3: Komentuje nasza tenisistka Iga Świątek. W upale grać będzie też około 13:00 Magdalineta, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Cały czas większego ruchu trzeba spodziewać się na niektórych ulicach. Utknąć można na pewno na Szybkowskiego czy Rejmonta. Nie lepiej sytuacja wygląda na Piłsudskiego i 11 listopada. Tłoczno będzie przy Jana Pawła II, a także na 3 maja. Kilińskiego i Krzywa też są mocno uczęszczane, podobnie Partyzantów i Głowackiego.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej dowiecie się u nas, od kogo są w Polsce truskawki, bo jak się okazuje, to jest kluczowa informacja handlowa.
2: Tak, po ósmej wręczymy też kawę naszego porannego programu za wasz wyjątkowy adres mailowy, a właściwie pseudonim, którego w nim używacie. Wyjątkowy i niepowtarzalny, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest środa, 4 po ósmej, gramy numer 1.

0: Jamelia, superstar w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 10 minut po 8. Jamelia smakowita, niczym ta wiśniówka, przepraszam, wisienka na torcie. A tymczasem sezon na truskawki rozkręca się na dobre. Sprzedawcy dwoją się i troją, żebyśmy to od nich właśnie kupili kilogram, a najlepiej całą kowiałkę lub łubiankę, w zależności od regionu.
1: Gdyż konkurencja na truskawkowym rynku jest duża. Jeżdżąc po kraju, można zauważyć przydrożne stragany zaopatrzone w taką oto niezwykłą informację. Truskawki od rolnika.
2: I to jest kluczowa informacja, bo przecież przez pomyłkę można kupić truskawki od hutnika, truskawki od energetyka, a nawet truskawki prosto od krowy. No mówiłem. A teraz wystąpi Bee Gees, a Radio Złote Przeboje przypomina, że najlepszy Bee Gees robi się na święta oraz na balkonie. 12 po 8.

0: grzeczni.
1: Gdy nie ma w domu dzieci, to rodzice są niegrzeczni, a ta wspomniana niegrzeczność startuje już za 29 dni dokładnie, bo wtedy zaczynają się wakacje. Kult zagrał w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 18 minut po 8.
2: A już za kilka chwil dowiemy się, który z waszych mailowych pseudonimów urzekł nas najbardziej, no i za który wręczymy wam złotą kawę porannego programu.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Bardzo was pochłonął ten temat. Dzisiaj przedstawialiśmy się sobie nawzajem swoim adresem mailowym, a raczej tym czymś śmiesznym, co w adresie jest. No i czas na podsumowanie.
2: Mój e-mail to Anka Janka.
3: A ja mam taki mail ostradzida małpa.
4: Kiedyś mój mail to był mega, bo gumowa lala.
5: Mój mail? Nie mam maila. 76.
6: Mój mail to wesoły kto ja.
7: Ja chciałam powiedzieć, jakiego adresu mailowego używa mój mąż. Otóż jest to
8: Klepi 1500-1900. Moja znajoma kiedyś miała maila Aneta, klep kotleta, małpa.
1: O, ładne, ładne. I za ten ostatni głos wysyłamy złotą kawę porannego programu z prośbą o przekazanie koleżance od kotleta znajomej, tak? Dziękujemy za wszystkie telefony, a jutro zapytamy was, jakie szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie.
9: Tak, bo ostatnio odkryli kilka cudów, m.in. kompot z truskawek, mizerię i wietrzenie mieszkań.
1: No a teraz do wspomnianego kotleta zagra nam Ricky Martin. To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, za minutę w pół do dziewiątej.

0: Must be an angel. To musi być anioł. Duet Eurythmics, Annie Lennox na wokalu. Na anioły spotyka się często ostatnio na ulicach, a to ze względu na lekki wiosenny outfit. Ja dzisiaj kilka aniołów już mijałem na ulicy. Podejrzewam, że państwo również. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry za 23 minuty, 9:09.
1: Dzień dobry, w środowy poranek wam mówimy. Za chwilę nasza tutaj wspólna, jak stwierdziliśmy, drogą głosowania ulubiona absolutnie piosenka, czyli Mbap Hensonowie. A wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze. Jeśli nie zdążyliście do pracy na 8, to czy przynajmniej uda się na 9?
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Barbara?
15: No?
16: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
15: Co, Marian?
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
15: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
16: No.
17: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
22: Cały czas spory ruch mamy na ulicach, a do tego miejsc parkingowych coraz mniej, a to wiąże się z tym, że trzeba będzie zrobić kilka kółek. Na pewno tłoczno jest w okolicach Kieleckiej i 11 listopada. Na 3 maja też będzie już sporo kierujących, podobnie Szybkowskiego i Rejmonta. Utknąć można też na Piłsudskiego, Partyzantów, Głowackiego czy w okolicach Sadowej.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: przyjemne, przyjemne Babilony popłynęły z głośnika radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to Bonnie M. 9 minut zostało do 9, a to już ostatni tydzień maja, a maj jest miesiącem próbnym. Właśnie tutaj próbuje się nowa DJ-ka nasza, DJ-ka Beata. Halo?
1: Tu Beata Kozidrek. Zapraszam do radia Złote Przeboje. To tu usłyszysz największe przeboje lat 80. i 90.
0: Tak. DJ Beacie, prowadzenie programów idzie śpiewająco, trochę gorzej z realizacją. Kolejne spotkanie z DJ Beatą już dzisiaj o 12.30 i jak co dzień będą od niej płynąć opowieści o największych przebojach lat 80. i 90.
2: Przebojach Beaty solowych, ale też Bajmu. No jest ich w sumie tyle, że można o nich mówić absolutnie bez końca. Dzisiaj tyle wiemy na razie, że w opowieści pojawią się, uwaga, wyjący wilcy oraz konie i niespodziewane umiejętności hipiczne naszej gwiazdy prowadzącej Beaty. No tego po prostu trzeba posłuchać, więc pamiętajcie, 12.30, radio Złote Przeboje poleca się, a teraz konie i wilki zamieniamy na parzystokopytne. Aino Corrida, czyli z byka, za rogi bierzemy tę środę. O.

0: Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5:09, a teraz obywatelki, obywatele. Wyciągnijcie swoje M obywatele.
1: Polacy pokochali M obywatela. Tutaj chodzi oczywiście o aplikację. No. Korzysta z niej już 12 milionów osób. Więcej o tym już za kilka minut w wiadomościach o 9:00. You can't touch this.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja.
2: 27 maja jest w kalendarzu i to jest środa, mamy godzinę 9:00. Tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Naukowcy zjadą dziś do Warszawy, będą walczyć o wyższe finansowanie. M-Obywatel bije rekordy, z aplikacji korzysta już 12 milionów osób. Czworo nastolatków z Polski pojedzie na kosmiczny obóz w USA. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. Policja ma lada chwila ująć sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał premier Donald Tusk. Trzy osoby zatrzymano już w sprawie fałszywych alarmów w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Premier Donald Tusk mówi o ustaleniach w tej sprawie.
5: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
4: Maksymalna kara za fałszywe alarmy to według polskiego prawa 8 lat więzienia.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Naukowcy z całej Polski będą protestować dziś w Warszawie. Walczą o dofinansowanie badań. Naukowcy domagają się od rządu zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB. Bezpieczeństwo kraju zależy od nauki, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
6: Najbogatsze kraje na świecie wydają dużo więcej. Te 3% to jest baza dla wszystkich najbardziej zaawansowanych krajów na świecie, a te najpotężniejsze, Stany Zjednoczone i inne, wydają dużo więcej niż 3%. Jest bardzo duże sprzężenie pomiędzy wydawaniem środków i inwestowaniem w badania i rozwój, a bezpieczeństwem kraju.
4: Protest naukowców przed Sejmem rozpocznie się o 13:00. 47 usług na wyciągnięcie ręki. Aplikacja M-Obywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
7: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
4: W M-Obywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026, mówi Anna Bukiewicz Szul z Polskiej Agencji Kosmicznej.
8: W ramach tego stypendium jest 5-dniowy udział na Space Campie, czyli taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów.
4: Młodzież do Stanów pojedzie w lipcu wraz z nauczycielem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
9: Mateusz Stanicki, witam. French Open już bez Kamila Majchrzalka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Dziś rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet, która zmierzy się z Łotyszką Jeleną Ostapenko, i Magdalena Frey, która zagra ze Szwajcarką Jillta Eichmann. Transmisję meczów w Eurosporcie. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na dwa najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest także aż 5 debiutantów. Znamy wynik pierwszego meczu półfinałowego w Ekstraklasie Koszykarzy. Wczoraj AMW Arka Gdynia uległa Orlenowi Zastal Zielona Góra 64-90. Dziś wieczorem natomiast drugi półfinał, pojedynek stołecznych drużyn Legii i Dzików.

0: Z nami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Przez cały ten tydzień w Radiu Złote Przeboje świętujemy Dzień Mamy. Dla mam mamy bukiety kwiatów, a dla was, kochani, 500 zł na wspólne z mamami świętowania. Wszystko to w konkursie Mam to po mamie.
2: Wejdź na stronę złoteprzeboje.pl, napisz, co masz po mamie, ale zrób to wyjątkowo, bo nagradzamy autorów najfajniejszych wpisów. Kolejny finał tej zabawy już o 9.30, już tego poranka bardzo, bardzo blisko. Zapraszamy, no i gramy Madonę. 5 po 9.00.

0: gitara, śpiewał Janusz Panasewicz, śpiewała też gitara Janka Borysewicza, a obojętnie po którą nowożytną dekadę sięgniemy w pamięci, to jest w niej zespół Lady Punk, prawda?
1: To tak.
0: Choć istnieje podejrzenie, że panowie w starożytnym Egipcie bywali, w tym wypadku sięgnęliśmy po lata 90. I uwaga, to był w sumie 13. singiel zespołu Lady Punk. 13 okazała się szczęśliwa, no bo Zamki na piasku okazały się kolejnym wielkim hitem.
1: A za chwilę polecimy za ocean, goniąc te amerykańskie samoloty, okręty i rosomaki amerykańskie i inny sprzęt bojowy NATO, który spływa do Stanów na polecenie najwybitniejszego prezydenta w dziejach USA i w ogóle stratega w historii, czyli Don Tzu. I zupełnie przypadkiem panu nazwisku Ocean zaśpiewa w radiu, Ocean zaśpiewa w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, no to płyniemy na fali Złotych Przebojów i surfujemy z najlepszymi dźwiękami w całej galaktyce, a na zegarach 13 po 9.

0: to po mamie.
1: W Radiu Złote Przeboje nasze mamy kochane świętują przez cały ten tydzień. Mamy, sprawdzamy zawsze o tej porze, co macie po mamie, jakie najlepsze, najpiękniejsze cechy i organizujemy wam wspólne chwile z mamą.
2: Mamy dla naszych mam kochanych najpiękniejsze słowa i jeszcze 500 zł na zorganizowanie właśnie takiego wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, do kina, a może nawet na wycieczkę, co tam chcecie.
1: Na złoteprzeboje.pl piszecie nam, co macie po mamie, a my wybieramy opowieści na najpiękniejsze i dzwonimy do ich autorów. Poznajcie Danutę z Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Danko, nasza droga, no to opowiadaj, co ty masz po mamie?
3: Mam po mojej mamie ciepło, empatyczność. Moja mama jest pełna dobra. To właśnie po niej odziedziczyłam wrażliwość na innych, dobre serce. No i oprócz tego mam niebieskie oczy i gęste włosy. I to jest też bardzo fajne.
2: To wiesz co, to podobnie jak my też mamy dobre serce i za tę dobrą, piękną historię zdobywasz 500 zł na wspólne chwile z mamą.
3: Super!
2: Oraz bukiet, który dostarczy Poczta Kwiatowa i mamy nadzieję, że mama nie będzie miała nic naprzeciwko, jak to się mówi, że to już po dniu mamy, no nie?
3: Na pewno nie. Dziękuję bardzo.
1: No ale mamy powinny świętować codziennie przez cały rok i kropka. A jutro też nagrodzimy najpiękniejszą historię, dlatego nie czekajcie, tylko zgłoście się do naszej zabawy. Mam to po mamie. Piszcie na stronie złoteprzeboje.pl.
0: Mam to po mamie.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.

0: Pyskuj codziennie z Biedronką.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Tomasz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
19: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
20: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Cudowna, naprawdę legendarna chrypka Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Tak wam gra na radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. No a ponieważ Dzień Dobry już powiedzieliśmy wielokrotnie i środek tygodnia obudzony, rozpędzony, no to się żegnamy, dziękujemy.
1: Z górki na pazurki, stronę weekendu będziemy się zbliżać czem prędzej. A tymczasem dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Lorkiewicz, Gosia Kościelniak przy mikrofonie.
2: Jestem, ale nikt tak pięknie nie turla się z górki na pazurki jak wy, natomiast ja będę się wdrapywać teraz na piękne wzgórze przedpołudnia Radia Złote Przeboje razem ze wszystkimi słuchaczami. Zapraszam za 10 minut 10:00.

Electric Light Orchestra, dziękujemy bardzo za towarzyszenie nam tuż przed godziną 10. Za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
2: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
3: Natalia Dobrowolska. Od lipca mieszkańcy Skarżyska Kamiennej pojadą autobusami miejskimi bez biletów. Więcej o tym Adrian Górny.
4: Warunkiem darmowych podróży będzie wyrobienie karty mieszkańca powiązanej z lokalnymi podatkami i zameldowaniem. Projekt wart ponad 1,5 miliona złotych rocznie przyniesie także nową siatkę połączeń, zwiększenie liczby kursów oraz wprowadzenie stałych godzin odjazdów, które ułatwią pasażerom sprawne przesiadki.
3: A Renata Janik zainaugurowała program Przystanek Rodzina dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Projekt ma pomóc młodym rodzicom i przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu w regionie. Od 1 czerwca rodzice dzieci urodzonych w tym roku będą mogli pracować krócej o 2 godziny dziennie z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Urzędnicy otrzymają też dodatkowy czas na ważne wydarzenia rodzinne. Program ma być rekomendowany również innym samorządom w regionie. I na koniec sport. Arka Pawłów rozegra dziś najważniejszy mecz w historii klubu. W finale Hemar Rurociągi Pucharu Polski zmierzy się z rezerwami Korony Kielce. Drużynę z Pawłowa ma wspierać blisko 800 kibiców. Początek meczu o 18:30.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Werdycka. Fundusze unijne i dotacje dla przedsiębiorców. O tym mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jeden z głównych programów to fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki, który mieści różne kategorie. Jedna z nich to taka, którą można porównać do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Wsparcia, Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i dodaje, że to Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznej.
6: Chodzi o najbardziej takie fundamentalne, krytyczne dla rozwoju polskiej gospodarki i naszego bezpieczeństwa technologii, albo z zakresu biotechnologii, a więc kwestie produkcji leków, substancji czynnych, wszystkich takich najnowszych rozwiązań dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków i Europejczyków.
5: Drugi obszar to technologie cyfrowe, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja i pojazdy bezzałogowe.
6: Trzeci obszar to energia produkowana ze źródeł czystych, wodorowych, słońca, wody, wiatru.
5: Kto dokładnie może się ubiegać o dofinansowanie w ramach tego programu? O tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
3: Dużo słońca cały czas mamy na niebie, więc Żyjowie, wygląda na to, że taka aura utrzyma się dzisiaj do końca dnia. Wczesnym popołudniem trochę więcej chmur będzie mogło pojawić się na niebie, ale zdecydowanie nie zdominują one słońca i synoptycy nie prognozują też żadnych opadów. 22 stopnie mamy na termometrach, 24 możemy spodziewać się maksymalnie, a jutro będzie jeszcze trochę chłodniej. Temperatura spadnie nam do niecałych 20 stopni.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
7: 2 minuty po godzinie 10:00. Rozpoczynamy się w takim razie piąć po tym pięknym wzgórzu przedpołudnia, tak jak to powiedziałam, tuż przed 10:00. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Największe przeboje lat 80. i 90. No i oczywiście przypominam, robota nie zając. Ja wiem, że większość z nas jest właśnie w tej chwili w pracy, ale mam nadzieję, że znajdziecie czas, żeby do nas zadzwonić.
8: Radio Złote Przeboje.
7: I pogawędzić chwileczkę na jakiś lekki temat, a za chwilę powiem, co mi dzisiaj chodzi po głowie.

Dzisiaj, żebyśmy podzielili się z innymi naszymi kochanymi słuchaczami Radia Złote Przeboje, którzy teraz w pracy. No a łączy nas to, że wszyscy pracujemy przy największych przebojach lat 80. i 90. Czyli żebyśmy podzielili się tym, jaki najmilszy komplement dostaliśmy w pracy. Miły do tego stopnia, że go zapamiętaliśmy. Mój znajomy na przykład pracuje głównie przez telefon, to szeroko rozumiane usługi doradcze, i zawsze przypomina, że kiedyś klientka powiedziała mu, że ma tak miły głos, że chciałaby mieć jego głosem nagrane bajki na dobranoc. Czy macie w pamięci taki miły komplement, który dostaliście w pracy? 2244430. Czekam do południa na wasze telefony. Za najciekawsze oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244430. 10:10 teraz Republika.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Wczoraj Beata Kozidrak opowiadała w Radiu Złote Przeboje o tym, jak powstał wielki, przepiękny, wzruszający przebój Dwa Serca, Dwa Smutki. Dziś kolejne spotkanie o 12.30. Piotr Jaworski będzie znowu rozmawiał z Beatą Kozidrak o jej kolejnym wielkim przeboju. Ileż Beata i Baim mieli tych przebojów? Jakie one są melodyjne, jakie piękne, jak płyną? Będę z przyjemnością słuchała razem z Wami, co będzie się działo w studiu Radia Złote Przeboje o tej porze. A całej długiej rozmowy ze wspomnieniami, ze śmiechem, z przeróżnymi historiami, o których Beata nie opowiadała nigdzie indziej, co podkreśla, możecie posłuchać, ale możecie ją też obejrzeć na YouTubie, na naszym kanale Radia Złote Przeboje. Rozmowa z Beatą Kozidrak przeprowadza ją Piotr Jaworski i właśnie w tym duecie będą też o 12.30 dzisiaj w studiu.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co za dzień?
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Kanter spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: Dziś dzielimy się tym, jaki najmilszy komplement dostaliśmy w pracy. Miły do tego stopnia, że go zapamiętaliście.
2: Dzień dobry, ja bym się chciała pochwalić, że ostatnio w pracy mi powiedziano, że jestem zawsze taka elegancka, że mam ładnie ułożone włosy, że mogłabym startować w pracy, jeśli by był konkurs na mi.
3: Pracuję w aptece i rozmawiając z pacjentem, w drugim okienku stał pacjent, który stwierdził, że mam tak donośny głos, że mogłabym zapowiadać odjazdy pociągów bez megafonu. Pozdrawiam.
4: Pracowałam kiedyś w inwestycjach i z kontrahentami. Bardzo często słyszałam, że mam tak cudowny głos, że gdyby miał nastać koniec świata, to na przykład bardzo by chcieli, abym to ja ogłosiła. Przysyłam buziaki, Monika.
1: I trzeba się chwalić, i trzeba siebie doceniać i zapamiętywać komplementy. To daje tyle siły. Bardzo Wam dziękuję za telefony, czekam na kolejne. Jaki najmilszy komplement dostaliście w pracy? 2244 i 3-0, czekam do południa na telefony. Za najciekawszy tradycyjnie w tym tygodniu oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, a jeśli wolicie napisać, to adres robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

0: No ta piosenka tak niesamowicie nowocześnie brzmi, a to był rok 1985. Duran Duran, A View to a Kill. Radio Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
2: Natalia Dobrowolska. Remont ulicy Jagiellońskiej w Kielcach będzie tańszy niż zakładano. O szczegółach mówi Marcin Januchta, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
3: Wszystkie 4 zgłoszone propozycje mieszczą się w kwocie zabezpieczonej na ten cel, a najniższa z nich jest też od wstępnych założeń ponad 850 tysięcy złotych.
2: Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze dadzą urzędnikom szansę na wyremontowanie kolejnej kieleckiej ulicy. Zaplanowane na Jagiellońskiej prace obejmą frezowanie starego asfaltu, ułożenie nowej nawierzchni po obu stronach jezdni oraz odnowienie chodników. A w Urban Lab Kielce odbędzie się finał projektu Odważ się mówić. Młodzież zaprezentuje filmy, plakaty i grafiki poświęcone przemocy oraz hejtowi wśród rówieśników. W wydarzeniu wezmą udział także psychologowie i specjaliści pracujący z młodymi ludźmi. Początek wydarzenia dziś o 12 na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. A Pałac Wielkopolski zaprasza najmłodszych na wyjątkowy Dzień Dziecka. W sobotę odbędzie się premierowa gra terenowa Pałacowy Park, podczas której uczestnicy będą rozwiązywać zadania historyczne i przyrodnicze. Zajęcia rozpoczną się o 11, a zapisy potrwają do piątku.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Dorota Werdycka. O możliwości unijnego dofinansowania do biznesu mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jedna z opcji to Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznej. Dla kogo jest ten program, opowiada Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Tutaj mogą aplikować firmy na każdej skali, duże firmy, ale firmy z sektora MŚP, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego że liczy się przełomowość pomysłu. Często małe firmy nawet mają większy potencjał na innowacyjność, widzą pewne nisze.
4: Dofinansowanie może objąć również technologie, które już znamy.
5: W medycynie ta symboliczna słynna penicylina.
4: O jakich kwotach mówimy, o tym posłuchajcie za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
2: Słońce cały czas dominuje na niebie w Jędrzejowie i tak dzisiaj będzie do końca dnia. Jeżeli gdzieś pojawią się jakieś chmury, to będzie ich zdecydowanie niewiele i synoptycy nie prognozują też na dzisiaj żadnych opadów. 23 stopnie zobaczymy na termometrach, maksymalnie możemy spodziewać się 24, więc dużo cieplej nie będzie. Jutro szykuje się z kolei kolejne ochłodzenie, temperatura nie przekroczy 20 stopni, ale słońca wciąż ma być całkiem sporo.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
0: Piękny, majowy przedpołudnie trwa. 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz Donna Summer i Hot Stuff, potem Maroon 5. Dużo największych przebojów lat 80. i 90. specjalnie dla Was. No i gawędzimy sobie w ramach naszego cyklu Robota, nie zając. Za chwilkę do rozmowy wracamy.

Radio Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 11. Kto lubi irlandzki zespół The Corrs, może się cieszyć, bo zespół wyruszył w trasę po Europie w tym roku. Jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu grupy jest też występ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaplanowany na wrzesień. Pojawiły się też zapowiedzi dotyczące prac nad zupełnie nowym materiałem studyjnym i ma ukazać się ten album jeszcze w tym roku, a w najbliższy piątek. Pojutrze irlandzkie władze oficjalnie uhonorują rodzeństwo z grupy The Corrs, czyli André, Sharon, Caroline i Jima, uroczystym przyjęciem w rodzinnym mieście Dundalk. Odsunięty tam będzie również wielki mural upamiętniający zespół The Corrs. Przyjemne, piękne i teraz w Radiu Złote Przeboje wspólnie posłuchajmy. This-

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Robota nie zając, więc będąc w pracy dziś na krótko dzwonicie do Radia Złote Przeboje lub piszecie 224430, a dzisiaj o tym, czy macie w pamięci miły komplement, który dostaliście w pracy.
1: Kiedyś dostałam taki komplement, kiedy pracowałam w sklepie ogrodniczym. Pani robiła zakupy i kupowała ziemię. W pewnym momencie jakieś przejęzyczenie powiedziałam do pani, teraz idziemy do tej ziemi. Pani patrząc na mnie stwierdziła, o nie, do ziemi to pani jest stanowczo za ładna i za młoda.
2: Najsympatyczniejszy komplement, jaki mnie spotkał, to był od dzieci. Uczyłam w szkole i pewnego razu dzieci poszły do kina i z ostatniej lekcji, akurat mojej, miały być zwolnione już do domu. I oświadczyły, że to są tak przyjemne spotkania ze mną, że wolą wrócić do szkoły i dokończyć lekcję, a nie być zwolnionymi. Także to była najprzyjemniejsza rzecz, jaka mnie trafiła, że moje lekcje tak mi się podobały.
0: Dzieci, które zamiast wyjść zostały na lekcji, to fantastyczny komplement.
3: Kiedyś pracowałam w sklepie i piekłam ciasto na urodziny. Była to malinowa chmurka. Zostawiłam cały talerz w biurze i każdy był w szoku i pytał, kto zrobił takie cudne ciasto. Tyle komplementów w życiu jeszcze nie dostałam. Jakie ma pani cudne ręce, dar ukryty, talent, tylko pozazdrościć.
0: Aż serce rośnie. Jeszcze malinowa chmurka. To musiało być po prostu cudo. Jak to mówią, niebo w gębie. 224430 czekam jeszcze do 12:00. I za najciekawszy telefon oddam dzisiaj na pamiątkę kubek Radia Złote Przyboje. Porcelanowy, biały, z limitowanej edycji. 224430.

0: Pamiętamy soczyste kawałki, ale też klasyki.
1: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
0: Sprawdź to sam, czyli Out kusi ceną każdy dział.
1: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
2: Świętuj z nami urodziny Chiba. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: środa, jeszcze do końca tego tygodnia o 12.30 w Radiu Złote Przeboje możemy słuchać rozmowy z Beatą Kozidrak, która ma głos absolutnie niesamowity, gdy śpiewa czysty, silny, a równocześnie delikatny, jak porcelana. No i teksty, które pisze Beata, przepiękne i prawdziwe. Jej muzyka stała się kultowa, no i towarzyszy nam od dawna. Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak właśnie u nas już niedługo, bo za pół godziny. Posłuchajmy razem. A potem dzisiejszy konkurs, w którym do wygrania będą radia z logo Radia Złote Przeboje i zdjęcia naszej gwiazdy z autografem.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na spotkanie z moimi największymi przebojami w Radiu Złote Przeboje.

0: Let the music play. Pozwólcie muzyce grać. Oczywiście, że tak będzie. Muzyka grać nie przestanie. Teraz za 5 minut godzina 12. Radio Złote Przeboje i nasze wspólne południe i wiadomość o 12, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
5: Sprawdź to sam, dzięki dał.
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
11: Natalia Dobrowolska. Cztery firmy chcą wyremontować Kielecką ulicę Jagiellońską, a ich oferty okazały się znacznie tańsze niż zakładany przez miasto budżet, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckich drogowców.
12: Wybór najtańszej oferty pozwoli miastu nie tylko zaoszczędzić 850 tysięcy, ale te oszczędności dadzą szansę na włączenie do programu kolejnej kieleckiej ulicy.
11: Nowy asfalt, krawężniki oraz chodniki pojawią się na odcinku między Krakowską a Karczówkowską, a zwycięzca przetargu na wykonanie robót dostanie 4 miesiące. A w sobotę w Gutwinie odbędzie się ostrowiecki bieg wiosny organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim. W programie znalazły się biegi dla dzieci, gry i zabawy oraz główny bieg na dystansie około 3 km. Zapisy będą możliwe także w dniu imprezy w Biurze Zawodów. I zostajemy jeszcze przy sporcie. WKB Raż Kielce zmierzy się w piątek na wyjeździe z Królewskim Krakowem w 6. kolejce Polskiej Ligi Boksu. Walka odbędzie się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna w Krakowie, a początek spotkania zaplanowano na 19:15.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
13: Dorota Werdycka. Nie tylko duże firmy, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie do swojej działalności, bo często właśnie te małe firmy są bardziej innowacyjne, zauważa Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Dofinansowanie można dostać z Funduszu Wsparcia Technologii Krytycznej. Chodzi o produkcję leków, substancji czynnych, ale też cyberbezpieczeństwo oraz energię ze źródeł odnawialnych. I tu są dwa rodzaje projektów do dofinansowania.
14: Projekt badawczo-rozwojowy, aby badać nowe technologie, przygotować firmy do ich wdrożenia. No i maksymalna kwota wsparcia to jest 150 milionów złotych. Lub też, kiedy ta technologia jest znana, ale właśnie jest krytyczna dla bezpieczeństwa gospodarki Polski i Europy, jak przysłowuje penicylina, czy jakiś rodzaj turbiny wiatrowej, gdzie trzeba zwiększyć jej produkcję, to 140 milionów złotych.
13: Na co jeszcze można dostać dofinansowanie? O tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
11: Słońce będzie dominować do końca dnia na niebie w Jędrzejowie. Nawet jeżeli trochę chmur na niebie się pojawi, to nie będzie ich bardzo dużo i synoptycy nie prognozują też żadnych opadów. Na termometrach mamy już prawie 24 stopnie i cieplej dzisiaj raczej nie będzie. Wiatr utrzyma się umiarkowany. W nocy temperatura spadnie do około 10 stopni. No i jutro będzie znowu trochę chłodniej. Temperatura nie przekroczy 20 stopni, ale słońca wciąż ma być sporo.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
13: Witamy już popołudnie, środa, 27 dzień maja. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Aha, i Taken Me. Ale wielu wielbicieli Aha, łącznie ze mną, pewnie się bardzo ucieszy przy tych dźwiękach. Rok 84, zapraszamy.
15: Radio Złote Przeboje.
13: Aha. A już za chwilkę, potem Nick Kershaw, nasz dzisiejszy, zaraz po piosence Nicka Kershawa, podsumowanie naszego dzisiejszego tematu, czyli takie komplementy, które zapamiętaliśmy, a dostaliśmy je w pracy, to w naszym cyklu Robota, nie zając. A o 12.30, jak przez cały maj, kolejna rozmowa, kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Dziś rozmawialiśmy o tym, jaki najmilszy komplement, który zapamiętaliście, dostaliście w pracy.
2: Ja w swojej pracy kilka razy zdarzyło mi się usłyszeć, że jestem aniołem. Jestem tylko zwykłym malarzem. Pozdrawiam, Januszek.
3: Moja praca polega na tym, że biegam i załatwiam różne sprawy na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Ponieważ mamy dwie klatki schodowe, to czasem zbiegam jedną, schodzę drugą. I kiedyś było tak, że spotkałam moją współpracowniczkę, nauczycielkę. Jak wychodziłam z gabinetu, zeszłam dołem, załatwiłam różne rzeczy, weszłam drugą stroną i spotykam ją znowu. I ona mówi, ojej, to jest was dwie?
1: Piękna sprawa, absolutnie można uznać to za komplement i to jaki. Wracam teraz do komplementu, który zrobił na mnie największe wrażenie. Najszczerszy, bo od dzieciaków, które mogły iść do domu po wizycie w kinie, a jednak zostały na lekcji, ponieważ uwielbiały lekcje z swoją nauczycielką. Ten telefon był na antenie Radia Złote Przeboje przed godziną 11. Pozdrawiam bardzo serdecznie.

0: Serdecznie i wysyłam tobie, kochana nauczycielko, która pamiętasz ten komplement i wcale się nie dziwię, porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje.
1: Robota nie zając.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
9: 3, 2, 1.
8: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
10: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
11: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Środa, środek tygodnia i to już jest czwarty tydzień codziennych spotkań z cudownymi opowieściami Beaty Kozidrak o jej muzyce i o wydarzeniach związanych z tworzeniem tej muzyki. Tak szybko to płynie. Właśnie, dzisiaj coś o tym.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Z Beatą Kozidrak spotykamy się w radiu Złote Przeboje.
3: Złota, ale skromna.
2: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i kolejna historia. To będzie piosenka z twojej solowej płyty. Nazywa się Teraz Płynę. W twoich piosenkach były rokowe szaleństwa, były różne rozliczenia, były protesty. A w solowych piosenkach chyba jest dojrzałość. Fajna ona jest?
3: Fajna. Na takie klimaty muzyczne mogę sobie pozwolić w moich solowych płytach. To była druga moja solowa płyta i to się też fajnie sprawdza, ta piosenka, zwłaszcza teraz, kiedy otwieram nią koncerty Unplugged. I muzycy na kontrabasie. Wiesz, fajnie się to śpiewa, jest takim luzem generalnie. Ona rzeczywiście płynie. No i teledysk był taki właśnie, fajny, kiedy właśnie. Muszę Państwu powiedzieć, ale nigdzie o tym chyba nie mówiłam. Tam były konie, ostatnio przyszły wilki. Ja myślałam, że coś się dzieje w nocy i przy śniadaniu, takim fajnym swojskim.
2: To były najprawdziwsze nasze góry.
3: Kotlina Kłodzka, pan, który to wszystko zbudował. On mówi, no tak, to wilk do wilczycy tak zagadywał. Aha. Czym jeszcze zostanę zaskoczona? No nie. Ale rozumiem, też ja ich zaskoczyłam, że na koniu. Ja mówię, no nigdy nie jeździłam. Ale oni mi dali konia. Patrzą, że ja sobie świetnie radzę. I poszliśmy w knieje po prostu. I to było najśmieszniejsze, że ten koń w tym momencie się zatrzymał. A oni powiedzieli, to musisz go tak mocniej kolanami. Jezu Chryste, ja nie będę go tak mocno, przecież to jest zwierzątko, ja nie mogę. No i próbowałam, ale stałam dalej, bo mnie olewał koń. I to było im powiedzieć, to trzeba mocniej. Nie, no fajna przygoda.
2: Piękna i piękny teledysk z tego wyszedł, przede wszystkim jest piękna muzyka, czyli tak konno wycieczka. Była pieszych wycieczek w towarzystwie wilków, jak rozumiem, nie było.
3: Nie było, ale towarzyszyły przy tej produkcji.
2: Grajmy.
3: A teraz płynę, kochani, do was.

0: to promocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
17: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

Taka słodka harmonia. Za 9 minut będzie godzina 13. Przed nami John Lennon. Po rozpadzie zespołu The Beatles w jednym z wywiadów John Lennon powiedział, że nie podoba mu się żadna z piosenek zespołu The Beatles i że chciałby nagrać wszystko na nowo. Był jedynym członkiem The Beatles, który nie był wegetarianinem, bo George Harrison, Paul McCartney zostali wegetarianami z powodu filozoficznych, a Ringo Starr zdecydował się na taki styl życia z powodów problemów ze zdrowiem. Nazwisko artysty znalazło się na 8 miejscu zestawienia 100 najważniejszych Brytyjczyków wszechczasów. To było 2002 roku. W pierwszej dziesiątce tego rankingu były tylko 3 osoby żyjące w XX wieku. Winston Churchill, księżna Diana, no i właśnie John Lennon.

0: Woman, rok 1980, to przebój właśnie z tego roku. Za 5 minut będzie godzina 13, mamy już dla Was najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. No i rzucimy też okiem na popołudniową prognozę pogody.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie?
5: Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Dwie osoby tymczasowo aresztowane w sprawie fałszywych alarmów. Uwaga na suplementy diety z salmonellą, ostrzega GIS. Przed Sejmem zaczyna się protest naukowców i pracowników akademickich. Dorota Werdycka. Jest areszt dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami. Podała właśnie prokuratura. Zatrzymane zostały trzy osoby. Chodzi o fałszywe zawiadomienia i wezwania służb w budynkach Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymani to młodzi ludzie w wieku od 19 do 20 lat. Wcześniej mieli już problemy z prawem. W sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego śledczy nadal pracują. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed salmonellą w partii suplementu diety. Chodzi o Verdin Fix, kompozycja 6 ziół, 20 saszetek. Numer partii skażonej bakteriami znajdziecie na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces przeciwko szefom spółki, która miała dopuścić się oszustw na szkodę elektrowni Bełchatów. Firma zamiast innowacyjnego preparatu do odsiarczania spalin sprzedawała zakładowi 1 000 000 litrów wody z kranu. Straty przekraczają 21 milionów złotych. Na ławie oskarżonych 46-letnia kobieta i jej 56-letni mąż. Oboje zostali zatrzymani w Hiszpanii. Prokuratura poszukiwała ich europejskim nakazem aresztowania. Sieci H&M oraz Peek & Cloppenburg z zarzutami w sprawie nieprawidłowości dotyczących obniżek cen. Prezes Łokiku zarzucił internetowym sklepom tych sieci nieinformowanie klientów o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką lub nieprawidłowe jej wskazywanie. Zarzuty prezesa urzędu dotyczą również organizowania fałszywych promocji, które w rzeczywistości nie oferowały cen promocyjnych. A właśnie teraz przed Sejmem zaczyna się protest naukowców i pracowników akademickich. Środowisko apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego. Ponad połowę do 3% PKB.
12: Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznych decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców, którzy są przyszłością i kluczem dla dalszego rozwoju nauki. Tak naprawdę nie tyle dla rozwoju, co utrzymania w ogóle, bo my teraz zaczynamy zwijać polską naukę.
11: Mówi chemik z Polskiej Akademii Nauk, profesor Robert Hołyst. Doskonałe warunki na szlakach w Beskidach. Rano było słonecznie i ciepło, od 12 stopni w wyższych partiach do 18 stopni w dolinach. Widoczność jest bardzo dobra, działa większość kolei linowych z wyjątkiem wyciągu na Dębowiec w Bielsku Białej i gondoli na Halę Skrzyczeńską w Szczyrku. Będzie można z nich skorzystać już w weekend.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Werdycka. Kto może dostać unijne wsparcie dla biznesu? Dotacje obejmują nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale też mikro, małe i średnie firmy. Jak mówi Grzegorz Rawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jest ścieżka SMART dla przedsiębiorców chcących wspierać innowacje. Nie ma limitów, jeśli chodzi o branżę. Może to być każda z nich.
8: To może być każdy sektor, czy przetwórstwo spożywczego, jakieś rozwiązanie automatyzacji, czy obszar produkcji maszyn. Tutaj ważne jest to, aby to rozwiązanie było przełomowe w skali polskiej gospodarki i również wnosiło nowe rozwiązania i innowacje. Tutaj wspieramy prace badawczo-rozwojowe, prace przemysłowe.
11: A do jakiej kwoty można uzyskać dofinansowanie w ramach tego programu?
8: Dla firm z sektora mikro, małych, średnich przedsiębiorstw można uzyskać maksymalnie 50 milionów dofinansowania, natomiast dla firm dużych to 70 milionów.
11: O dotacjach na rozwój firmy powiem za godzinę.
13: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
13: Pogoda.
15: Dzisiaj przelotnie może popadać w okolicach Rzeszowa i Częstochowy. W pozostałych regionach słońce i umiarkowane zachmurzenie. Od 17 stopni w Koszalinie, Olsztynie i Suwałkach, przez 20-21 w centrum Polski, do 24 stopni w Katowicach, a w Tarnowie 25.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
15: Tak, tak, to już kolejna godzina popołudnia. Co prawda młodego jeszcze, ale jednak się rozpoczęła. 3 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, jesteśmy cały czas z wami. I cokolwiek robicie, weźcie Radio Złote Przeboje ze sobą. Share i believe, tak zaczniemy tę godzinę. Zapraszam serdecznie.

10 minut po godzinie 13 to radio Złote Przeboje. Przed nami Edyta Bartosiewicz i przepiękna piosenka Zegar. Zanim Edyta Bartosiewicz została gwiazdą polskiej sceny muzycznej, trenowała przez lata, była związana ze sportem, odnosiła sukcesy w kategorii młodziczek, tak to się nazywało, ścigała się na różnych dystansach, a jej treningi obejmowały godziny spędzone na torach łyżwiarskich. I do dzisiaj pamięta, jak wspomina w wywiadach, wyprawy autobusem 159 na Torwar w Warszawie, bo toru Stegny jeszcze wtedy nie było. Poza łyżwiarstwem przez dekadę z sukcesami trenowała również siatkówkę, no a potem zaczęła śpiewać, pisać i grać. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
1: Autopromocja.

0: Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Dzisiaj też, oczywiście, że dzisiaj też i to już teraz zaczniemy. Mam dla Was pierwszą podpowiedź w naszej zabawie, w naszym konkursie, który od początku maja trwa i jeszcze do piątku trwać będzie. Beata Koźdrak jest główną bohaterką całego tego zamieszania. Nasza koleżanka z pracy w tym miesiącu, bo codziennie o 12.30 jest z nami, no i ma swój program w niedzielę o 12.00. A teraz już pierwsza podpowiedź w naszym konkursie, w którym chodzi o to, żebyście odgadli hasło. Jeśli je odgadniecie i powiecie, za co lubicie Radio Złote Przeboje, wybierzemy autora najbardziej oryginalnego uzasadnienia, za co Złote Przeboje lubicie. No ale najpierw hasło. Pierwsza podpowiedź dziś. Dzisiejszym rozwiązaniem jest obraz, który śpiewa. O co może chodzić? Numer do Radia Złote Przeboje 22444 i 30. A co jest nagrodą dla zwycięzcy? Białe radio z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. No i autograf Beaty Koźdrak na jej pięknym zdjęciu. 22444 i 30. Dzisiejszym rozwiązaniem jest obraz, który śpiewa. Czekamy do 17:00. O 17:30 poznamy zwycięzcę.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, dzięki dał.
5: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
15: Ból szyi po pracy?
16: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram.

0: sporo piosenek, które są peanami do Julii. No bo jest Nie będę Julią. Jest i Julia, i ja, pani Sośnicki,
1: tak,
0: prawda?
1: Właśnie.
0: Jest też Julia, to chyba The Beatles śpiewali też piosenkę dla Julii. No a jeszcze teraz zespół, który przede mną.
1: Robin Gibb.
0: No właśnie.
1: Będzie i Juliet. I ja, my w ogóle z Gosią jesteśmy zdania, że każda Julia powinna mieć swojego Romeo, tak jak każda Jane swojego Tarzana, tak jak każdy Bolek swojego Lolka. Co jeszcze dorzucisz od siebie?
0: Żeby każdy Jerzy miał też piosenkę o sobie.
1: Dziękuję,
0: ale niestety.
1: Ci
0: prawda?
1: Godol Jerzy z Nadwisły. Była taka piosenka. Pozdrawiamy wszystkich miłośników lat 80. i 90.

0: Genialni muzycznie panowie z grupy Toto i Rosena w Radiu Złote Przeboje, w którym witam Dorotę Wardecką i trzymamy kciuki za naszych, co?
1: No trzymamy, jak na razie to dobrze idzie, bo mamy dobre wieści z Paryża. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Z kim się zmierzy w tej trzeciej rundzie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do

0: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Jest 27 maja, mamy środę. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
7: Iga Świątek już w trzeciej rundzie French Open. Trzy osoby zatrzymane, dwie w areszcie w związku z fałszywymi alarmami. Rekordowe majowe upały opanowały Europę. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. W drugiej rundzie wygrała z Czeszką Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie albo Magdalinet, albo Jelena Ostapenko. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała trzy osoby, dwie z nich zostały tymczasowo aresztowane, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
8: Postępowanie jest bardzo wielowątkowe. Zatrzymania, które mają miejsce teraz, nie są ostatnimi. Funkcjonariusze cały czas pracują przy tej sprawie. Mamy do przeanalizowania wiele różnych informacji.
7: A zatrzymani to sprawcy fałszywych wezwań służb do budynku Telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Jutro będzie taniej na stacjach. Obniżki będą dotyczyć zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. Litry 95 mają kosztować maksymalnie 6,31 zł. 98 6,86 zł, a cena oleju napędowego nie przekroczy 6,57 zł za litr. We Wrocławiu dziś ćwiczenia służb na wypadek ataku dronowego. W całym mieście zawyły syreny. Mieszkańcy dostali alert RCB o tym, żeby zachować spokój, bo to tylko ćwiczenia.
9: Tam daleko nie idziemy, bo tam jest niebezpiecznie.
10: Dostałam SMS-a, że będą takie ćwiczenia. Nie spodziewam się, że akurat mnie to spotka.
11: Po odwołaniu alarmu zaczyna się ewidencja ludności ewakuowanej.
7: Tak wyglądały ćwiczenia na dworcu, gdzie służby ćwiczyły ewakuację do miejsca tymczasowego schronienia, czyli tuneli pod peronami.
12: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Europa zmaga się z rekordowymi, jak na maj, upałami, a te są niebezpieczne dla przyrody, mówi dr Krzysztof Bartoszek, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
13: Terminuje suszę globowo, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnie obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
7: Na Wyspach Brytyjskich temperatura przekracza 30 stopni, na południu Europy dochodzi do 40. Przez lata można go było obejrzeć zaledwie dwa razy. Obraz Japonka Józefa Pankiewicza, dotychczas ukryty w prywatnej kolekcji, trafi na aukcję w Warszawie. Jest teraz moda na tego artystę, mówi Tomasz Dziewicki z Desa Ionicum.
14: W marcu padł dotychczasowy rekord. 3 100 000 zł pod młotkiem na obraz Domy w Madrycie. I na tej fali pokazujemy Japonkę, która jest obrazem zupełnie unikatowym.
7: Do 18 czerwca Japonka Pankiewicza będzie można obejrzeć bezpłatnie.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Wardecka. Dofinansowanie do biznesu można dostać na innowacje i przełomowe rozwiązania, ale nie tylko, bo jest też program, który ma po prostu wspomagać rozwój firmy. Dotyczy technologii cyfrowych i służących zazielenianiu gospodarki, technologii ekologicznych. To fundusz pożyczkowy, mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
15: To jest dla wszystkich rozwiązań służących automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstwa.
9: oraz rozwiązania na rzecz technologii zielonych przyjaznych środowisku jest możliwość umorzenia do 15% kwoty pożyczki, oprocentowanie to tylko 0,5% w skali roku. Można taką pożyczkę wziąć aż na 15 lat w widełkach od 2,5 miliona złotych po 15 milionów złotych.
7: Więcej szczegółów można znaleźć na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Możliwości otrzymania dofinansowania jest wiele, a na tej stronie przede wszystkim jest kontakt do punktów informacyjnych w poszczególnych miastach.
12: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
6: Od 15 stopni na Helu, przez 20 w Polsce centralnej, do 26 stopni na Podkarpaciu, Rzeszów, Przemyśl to najcieplejsze dzisiejsze okolice. Za to w Tatrach, Bieszczadach i na Podhalu będą burze i to solidne. No same pyszności i do tego zdrowe mamy dla Was w tym tygodniu. Aneta Łańcuchowska, co dzisiaj proponujemy?
15: Wiosna zdecydowanie kojarzy nam się z zielonym kolorem. W końcu nie jest szaro, buro i ponuro, tylko wszędzie jest dookoła mnóstwo zieleni, dlatego dzisiaj polecam Wam zielone bułki z serka wiejskiego.
6: No, to przepis już niebawem. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Panowie, musimy się mieć na baczności. Tom Jones 23 lipca wystąpi w niezwykle klimatycznej przestrzeni Sopockiej Opery Leśnej. Nasze damy mogą być w tym czasie rozkojarzone, no ale ja się nie dziwię, wy chyba też nie, prawda? No dobrze, to teraz coś z myślą o nas, drodzy bracia. Kryśka z Pazurem, czyli Katrina and the Waves w waszym ulubionym Radiu Złote Przeboje.

0: To
1: autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Kompot z truskawek, mizeria, a może otwieranie okien i wietrzenie mieszkań. Te cuda odkryli ostatnio w Ameryce.
4: A już jutro zapytamy Was, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie.
2: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

0: Szanisy.
1: Szanisy. Radio Złote Przeboje. Wokalistka przez lata ze strachu unikała badań, a kiedy usłyszała druzgocącą diagnozę, musiała stanąć twarzą w twarz z jednym z największych wyzwań życiowych, diagnozą raka piersi. Determinacja i wiara pomogły jej odzyskać radość życia, a najważniejszym przesłaniem Szanisy jest dla kobiet to, że regularne badania mammograficzne są kluczowe i mogą uratować życie. Dziewczyny, dla was. Cukero i Paul Young.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
17: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
18: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: Wyjątkowo upalna Sabrina w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na Anetę Łańcuchowską i jej przepis na pyszne zielone bułeczki z serkiem wiejskim. Gotowi?
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
3: Składniki na 6 takich bułeczek. Opakowanie serka wiejskiego. Do tego garść młodego szpinaku, 2 jajka, łyżka oleju rzepakowego, 220 g mąki orkiszowej jasnej, pół łyżeczki soli i 1 łyżeczka proszku do pieczenia. Zblenduj jajka z serkiem wiejskim oraz ze szpinakiem. Powstanie Wam cudowna, zielona, taka jednolita masa. Dodaj pozostałe składniki, wymieszaj, uformuj bułeczki i piecz 25 minut w 170 stopniach. Bardzo Wam je polecam.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Robert Gawliński, no któż nie lubi opowiadać o sobie samym, ale są ciekawsze tematy i o nich punktualnie o 15 u nas.
1: Mamy bardzo ciekawą informację, mianowicie ucieszą się z niej wszyscy dietetycy. Polacy jedzą mniej cukru, za to jedzą więcej czegoś zdrowego, a czego, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie w kalendarzach 27 maja. Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
1: Będą dalsze zatrzymania, śledczy szukają kolejnych sprawców fałszywych alarmów. Protest naukowców przed Sejmem, domagają się większych pieniędzy na naukę. Widać zmiany nawyków żywieniowych, Polacy jedzą mniej cukru. Będą kolejne zatrzymania związane z fałszywymi alarmami. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
2: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
1: Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały tymczasowo aresztowane. To w związku z fałszywymi alarmami w budynku Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Iga Świątek awansowała do 3 rundy Rolanda Garrosa. Polska tenisistka pokonała Sarę Bejlek z Czecha. Mecz w Paryżu widział nasz wysłannik.
3: To nie był mecz perfekcyjny, to był mecz daleki od ideału, ale to był mecz zwycięski, to jest najważniejsze. Iga Świątek wygrała 6-2, 6-3 z młodą, 20-letnią Czeszką Sarą Bejlek, która sprawiła jej trochę kłopotów, ale przede wszystkim Iga Świątek była dziś troszkę nerwowa jednak na korcie, bo sporo tych niewymuszonych błędów, w sumie 38 naliczyli organizatorzy turnieju z Paryża, Przemysław Pozowski.
1: A na kort w Paryżu wyjdzie dziś także Magdalena Fręch.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Przed Sejmem protestują pracownicy akademiccy, którzy domagają się zwiększenia finansowania polskiej nauki oraz wyższych pensji. To profesorowie, doktorzy i adiunkci z całej Polski.
5: Żądamy od władz działań teraz i żądamy planu na naukę.
6: Model rozwoju naszego kraju się skończył. To już nie jest tania siła robocza, to już nie są inwestycje z zagranicy. My mamy mieć suwerenne technologie, więc jeżeli nie docenimy roli nauki w rozwoju kraju, to jest po nas. To nie będziemy w G20 jak teraz, tylko będziemy w G50, bez własnych suwerennych technologii.
1: A główny postulat to zapewnienie 3% PKB dla polskiej nauki. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych travelist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk, kolejne 10% to jeziora. W góry chce jechać 1/3. Co z cenami, mówi Eugeniusz Triasun.
7: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
1: Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za dwuosobowy nocleg w hotelu. Mniej cukrów, więcej serów. Takie zmiany w żywieniu zanotował GUS w swoich statystykach. W zeszłym roku Polacy jedli o prawie 4% więcej serów i twarogów, a także więcej tłuszczów zwierzęcych i makaronu. Spadło natomiast i to o 14,5% spożycie cukru.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
8: Natalia Dobrowolska. Najpierw coś dla najmłodszych i całych rodzin. W niedzielę 31 maja od 15 w Amfiteatrze Centrum Kultury w Jędrzejowie odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka pod nazwą Kolorowa Farma doktora Max Zdrówko. Organizatorzy przygotowali gry, konkursy, animacje i występy artystyczne. Kilka tygodni później Centrum Kultury zaprasza tym razem seniorów. 27 i 28 czerwca odbędą się trzecie senioralne spotkania z kulturą i sztuką Srebrny Jędrzej. To wydarzenie skierowane do osób starszych, które chcą pokazać swoje pasje, talenty i artystyczne zainteresowania. A na finał propozycja dla tych, którzy lubią mocniejsze muzyczne emocje. Od 5 do 7 czerwca odbędą się Dni Jędrzejowa. W programie znalazły się koncerty, wydarzenia sportowe, dyskoteki pod gwiazdami też się znajdą.
4: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
0: Ostrzegamy przed gwałtownymi burzami na Podhalu, w Tatrach i w Bieszczadach, a na termometrach tymczasem 15 stopni nad morzem, tyle pokazują termometry na Helu, 20 w centrum, 26 w okolicach Rzeszowa i Przemyśla. O pewnym incydencie, który przytrafił mi się przed laty z Moniką Brodką w roli głównej, opowiem wam dzisiaj przy okazji mojego spotkania z Marzeną Rogalską. I Monika Brodka, i Marzena Rogalska u mnie o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Happy People to są, kiedy wygrywają prezenty w Radiu Złote Przeboje, te od Beaty Kozidrak. Tak, nasza zabawa ciągle jeszcze trwa.
1: Ja się zorientowałam dosyć szybko, już przy pierwszej podpowiedzi. Z sympatią dużą podchodzę do zespołu Bajm i do Beaty Kozidrak. A tak naprawdę wszystkie jej przeboje to są tak troszkę teatralno-koncertowe. Miałam parę okazji być też na koncercie pani Beaty Kozidrak, no i wiem, że to jest naprawdę piękne przedstawienie.
0: Do 17:00 czekam na odpowiedź, jakiego hasła dzisiaj szukamy. Podpowiedź numer 2. Hasło, którego poszukujemy, potrafiło wpłynąć na popularność niejednego singla. O co chodzi? 2 2 4 4 3 0, o co pytamy i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam na te dwie odpowiedzi. O 17:30 radio z limitowanej serii do wygrania, a do niego zdjęcie z własnoręcznym, odręcznym autografem Beaty Kozidrak.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów. Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja.

0: Dziewczyna mojego chłopaka, próbuję to rozgryźć. Dziewczyna mojego chłopaka.
1: Czyli to może czyli być to ta była lub ta, z którą on ją zdradza. A ona się właśnie o tym dowiedziała, wiesz. No, to jest takie
0: sprawa.
1: Pokrętne, bardzo inteligentne, uważam.
0: Lubię Monikę Brodkę.
1: Ja też bardzo.
0: Świetna dziewczyna. Ona kiedyś śpiewała na scenie Radia Złote Przeboje. Ja byłem tak na dole i ona, i taka była scena, wiesz, jak czasem jest wybieg dla modelek. I ona w ten tłum.
1: Tak,
0: i
1: ja tak też to kocham.
0: Się rozpędzam do tej piony, ona wszystkim przybija. Przeleciała 10 piątek, mnie ominęła.
1: O,
0: troszkę mi jest przykro z tego
1: Monika
0: powodu.
1: Wróć.
0: To się
1: wróć
0: da naprawić.
1: Wróć i przyjdzie mi piątkę z Jurkiem.
0: Bo ciągle czegoś mi brak w życiu. Wiesz, to się pamięta potem takie rzeczy. Ale potem rozmawialiśmy, już było bardzo miło. Także Monika Brodka za nami, a przed nami Modern Talking, Brother Louis, Louis, Louis.
1: Brother Jurek, Jurek, Jurek.
0: I sister Marzena, Marzena, Marzena. Marzena.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
9: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
15: 3, 2, 1.
14: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
20: Lidl, to się opłaca.

Wham w Radiu Złote Przeboje w ramach pamiętnej trasy The Faith Tour George Michael zagrał mniej więcej 140 koncertów na całym świecie i jeszcze w tym roku fani George'a Michaela w końcu będą mieli okazję zobaczyć niepublikowany jak dotąd materiał z koncertów w Paryżu. Został zarejestrowany w 1988 roku przy użyciu 14 kamer. Data premiery tego filmu nie została jeszcze ujawniona. W ogóle nie wiadomo, czy będzie go można obejrzeć na przykład w Polsce, ale wiadomo, że jak coś będzie, wiadomo, to powiem wam o tym w Radiu Złote Przeboje od razu. Największe przeboje lat 80. i 90. no to właśnie u mnie.

Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Goo Goo Dolls w Radiu Złote Przeboje. Już za 2,5 minuty, godzina 16 i najświeższe sprawdzone wiadomości.
1: No i mamy informację prawie że sprzed chwili. Z Wielkopolski płonie hala zakładu produkcyjnego. Jest też apel o nieotwieranie okien do okolicznych mieszkańców. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.00.

0: spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, 27 maja, środa, Dorota Wardecka i wiadomości.
16: Pożar w Wielkopolsce, płonie hala zakładu produkcyjnego w Obornikach. Prezydent nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Jadą do Bejrutu z kuchnią polową, wolontariusze chcą gotować dla milionów uchodźców. Pożar hali w zakładzie produkcyjnym w Obornikach w Wielkopolsce. Z ogniem walczy 40 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, jest za to apel do okolicznych mieszkańców o nieotwieranie okien i niezbliżanie się do miejsca pożaru. Na terenie zakładu znajduje się m.in. ocynkownia, a część terenu jest zalesiona. Pożar może zagrażać sąsiednim halom. Prokuratura zdecydowała o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn zatrzymanych w sprawie fałszywych alarmów. Mieli oni zawiadamiać służby o zagrożeniach w domach polityków i dziennikarzy. Działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Północ Karolina Staros.
17: Ostatnie czynności pozwoliły na zatrzymanie mężczyzny, który usłyszał zarzut udziału w tejże grupie, ale również spowodowania wywołania kilkunastu fałszywych alarmów, w tym kilku, które miały charakter kaskadowych zgłoszeń.
16: Jeden z zatrzymanych częściowo przyznał się do winy. Obu mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. W Sejmie debata nad ustawą o statusie osoby najbliższej, a prezydent już zapowiada, że jej nie podpisze. Cieszy się z tego Mariusz Błaszczak z PiSu, który ma takie obawy.
18: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
16: Koalicja mimo to zamierza ustawę przegłosować, a jej autorki chcą o niej rozmawiać z Pałacem Prezydenckim.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Premier Donald Tusk i szef brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali w Londynie nowy traktat obronny. Ma on m.in. pogłębić współpracę dotyczącą zagrożeń hybrydowych.
19: Nasza współpraca brytyjsko-polska, ale także w obszarze NATO, powinna zgodnie z duchem tego traktatu być skoncentrowana na zabezpieczeniu Polski i innych państw wobec zagrożenia rosyjskiego.
16: Wcześniej Polska podpisała nowy traktat z Francją. W połowie czerwca ma to zrobić z Niemcami. Chcą pomóc nawet milionowi uchodźców w Libanie. W nocy do Bejrutu wyrusza specjalna misja organizowana przez katowicką Fundację Wolne Miejsce. Powstanie tam ogromna kuchnia polowa dla osób, które uciekły z południa kraju po atakach Izraela, deklaruje organizator Mikołaj Rykowski.
20: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie.
16: Kuchnia ma działać od jutra w samym centrum Bejrutu. Misja może potrwać kilka miesięcy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
0: Natalia Dobrowolska. W niedzielę 31 maja od 15 do 20 w Amfiteatrze i na Placu Centrum Kultury odbędzie się wielki festyn pod hasłem Kolorowa Farma doktora Max Zdrówko. W programie między innymi animacje, gry i zabawy, sadzenie kwiatów, dojenie krowy, a także koncerty i występy dziecięcych zespołów. Kilka dni później Jędrzejów zabrzmi muzyką ludową. W piątek, 5 czerwca od 18 na parkingu przy Centrum Kultury rozpocznie się wydarzenie Nuta od Jędrzejowa, niech nie znika, ludowa muzyka. To będzie wieczór pełen tradycyjnych melodii, tańca i wspólnego świętowania pod gołym niebem. Z kolei dla miłośników teatru ciekawą propozycję przygotował Teatr Tête-à-Tête. 12 czerwca o 19 na scenie zobaczymy spektakl Nazywam się Szwejk. To opowieść inspirowana kultową powieścią Jarosława Haska o absurdzie wojny i ludzkiej naturze.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
15: Rzeszów i Przemyśl, te okolice i w ogóle Podkarpacie to najcieplejsze miejsce w Polsce, 26 stopni. Centralna Polska 20, a nad morzem na Helu 15 stopni. Ostrzegamy gwałtowne burze na Podhalu, w Tatrach i w Bieszczadach. Macie w szufladzie starego nieużywanego smartfona? Powiem wam, jak jeszcze może się przydać. O 16.30 program Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry, a teraz i w aplikacji Radia Złote Przeboje na smartfony i na naszej antenie Snap.

Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

Hollyoaks w Radiu Złote Przeboje. Ten drugi trafił do restauracji Mary Lou na Manhattanie. Były wczesne lata 80. wieczór. No a jak tam był, to pojawiła się ona. Zabójczo atrakcyjna, jak twierdził Oates, ale używająca wyjątkowo wulgarnego języka. Po tym, jak powiedziała bardzo nieprzyzwoity dowcip, John pomyślał sobie, że to jest taki typ kobiety, który przeżyłby go i wypluł bez mrugnięcia okiem. No i pod wpływem tego spotkania, tych przeżyć, powstała piosenka Man Eater. Daryl Hall zaproponował muzykę, no i wyszło to, co słyszeliście, czyli klasyk lat 80. No a u mnie w Radiu Złote Przeboje to tylko takie właśnie.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Józefina i Chris Rea w Radio Złote Przeboje, w którym teraz kilka pomysłów na drugie życie nieużywanych już telefonów komórkowych.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Połowa mieszkańców Unii Europejskiej trzyma stare telefony w domu, a tylko niewielu z nas poddaje je recyklingowi. Porzucony smartfon może służyć jako system nawigacji offline, odtwarzacz dla dzieci, budzik bez powiadomień albo kontroler inteligentnego domu. Stary telefon, który ma zacząć nową rolę, wymaga czystej karty. Nie instaluj więc na nim aplikacji bankowych, poczty e-mail ani menadżera haseł. Urządzenie bez aktualizacji zabezpieczeń nie nadaje się do obsługi poufnych kont. Najpierw utwórz kopię zapasową zdjęć i danych, które chcesz zachować, potem wyloguj się ze wszystkich kont Google, Apple ID, portali społecznościowych i usług płatniczych. Na iPhone'ie wyłącz aplikację Znajdź mój telefon, na Androidzie usuń konto Google przed zrestartowaniem, a potem przywróć ustawienia fabryczne. Na czystym urządzeniu utwórz nowe, dodatkowe konto, nie podłączaj karty kredytowej, nie podłączaj karty płatniczej, zainstaluj tylko te aplikacje, których telefon naprawdę potrzebuje w nowej roli i sprawdź uprawnienia. I jeszcze jedno ostrzeżenie, sprawdź baterię. Jeśli obudowa telefonu jest wybrzuszona, urządzenie się przegrzewa albo bateria wytrzymuje tylko ułamek swojej pierwotnej pojemności, lepiej oddać telefon do recyklingu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
20: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Na północnym wschodzie i na południu może dziś się przelotnie jeszcze popadać deszcz. Noc będzie raczej pogodna, choć nieco chłodniejsza, bo 10 do 5 stopni. A jeszcze kolejnej nocy temperatura może spaść do 2 kresek na plusie. Na krajowej 65 utrudnienia na odcinku Białystok-Bobrowniki. Motocyklista zderzył się z osobówką. Droga może być tu jeszcze zablokowana.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych karbazar.pl.
21: Radio Złote Przeboje 90.

płynie, coraz lżej szemiała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Uwaga, tylko do 17:00. Czekam na wasze telefony w sprawie nagród od Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak ma swój własny program na naszej antenie, a ja mam dla was jej zdjęcie z autografem i pamiątkowe radio ze ściśle limitowanej serii. Takie idealne do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. Za nami już dwie dzisiejsze podpowiedzi.
2: Witam, z tej strony Katarzyna. Pozdrawiam moje kochane złote przeboje. Będzie to odpowiedź interaktywne lub animowane obrazy.
3: Odpowiedź to jest telewizor.
4: Obraz, który śpiewa, to muzyczna pocztówka.
5: Rozchodzi się o utwór Rzeka Marzeń, gdzie jest występowany właśnie ten obraz.
1: Te odpowiedzi, bardzo za nie dziękuję, nie są poprawne. Czekamy na kolejne propozycje, pora na ostatnią podpowiedź, szukamy hasła. Chodzi nam o nazwę krótkiego filmu do piosenki. Na potrzeby realizacji zdjęć warszawska plaża może udawać pustynię. Tak było w przypadku kręcenia krótkiego filmu do utworu Nie ma wody na pustyni. O co pytamy? O co chodzi? 2 2 4 4 3 0. Czekam na hasło i czekam na odpowiedź na pytanie, za co lubisz Radio Złote Przeboje. O 17:30 ogłaszam zwycięzcę.

0: Can Take My Eyes Off of You to oczywiście Gloria Gaynor, to oczywiście Dorota Wardecka w studiu Radia Złote Przeboje i zapowiedź tego, o czym powiem o 17.
1: No tak się złożyło, że dwie polskie tenisistki zmierzą się w trzeciej rundzie French Open. Kiedy i kto to będzie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. Jest 27 maja, najwyższa pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.

0: Z Magdą Linet spotka się Iga Świątek w trzeciej rundzie French Open. Związkowcy zapowiadają kolejne protesty przed sklepami Dino. Jest wyrok w sprawie żołnierza, który strzelał w stronę migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy i w kolejnej rundzie czeka ją pojedynek z Igą Świątek. O szczegółach prosto z Paryża Przemysław Pozowski.
1: 2 godziny bez 2 minut spędziła Magda Linet na korcie z Jeleną Ostapenko w meczu drugiej rundy Rolanda Garrosa i wygrała 6-2, 2-6, 6-2. To było spotkanie, które zaczęła bardzo dobrze. Jelena Ostapenko natomiast atakowała jak szalona, jak to zwykle, i popełniała sporo błędów. Natomiast w drugiej partii wydawało się, że ten mecz się może odwrócić, bo Linet była bezradna. 4-0 w 14 minut. Prowadzenie Ostapenko, ostatecznie set wygrany, jak mówiłem, do 2, ale w trzeciej partii znowu Linet była sobą, wygrała pewnie i awansowała w Paryżu do trzeciej rundy. Z Paryża Przemysław Pozowski.
0: Iga Świątek z Magdą Linet o czwartą rundę zagra prawdopodobnie w piątek. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietują dziś siedzibę firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
2: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
0: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszał dziś przed sądem garnizonowym w Lublinie żołnierz, który na polsko-białoruskiej granicy strzelał w stronę migrantów. Do zdarzenia doszło w marcu 2024 roku. Żołnierz był oskarżony o przekroczenie uprawnień i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Ale sąd się z tym nie zgodził, mówi sędzia Radosław Hunek.
3: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
0: Sam żołnierz apeluje do polityków, by nie wykorzystywali politycznie tego rozstrzygnięcia. A wyrok nie jest prawomocny, prokuratura może złożyć apelację. Jutro będzie taniej na stacjach. Obniżki będą dotyczyć zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,31 zł. 98 6,86 zł. A cena oleju napędowego nie przekroczyć ma jutro 6,57 zł za litr. Tymczasem od wprowadzenia cen maksymalnych paliw Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 9 tysięcy stacji paliw. Nieprawidłowości zostały wykryte na prawie 540 z nich. Ale na żadną stację Krajowa Administracja nie nałożyła do tej pory kary pieniężnej, podaje Ministerstwo Finansów.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Mamy ostrzeżenia przed burzami na Podhalu, w Tatrach i w Bieszczadach, a na termometrach 15 stopni na Helu, 20 w centrum, do 26 stopni dzisiaj na Podkarpaciu. Już tylko dzisiaj, jutro i pojutrze nagrody od Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje w związku z tym, że Beata Kozidrak ma na naszej antenie swój program. Jerzy Telesiński, dzień dobry, te nagrody to już za chwilę.

rok 1984 i Nick Kershaw, ale i rok 1984 i Madonna przed nami. No był to naprawdę ciekawy rok. To wtedy oboje znaleźli się na ustach całego świata. Brytyjski wokalista zdominował listy przebojów płytą Human Racing i piosenką The Riddle, a w tym czasie Madonna wydała swój debiutancki przełomowy album Madonna i rozpoczęła światową karierę. Oboje byli wówczas czołowymi twarzami kultowego magazynu młodzieżowego Smash Hits, a ja dałbym wiele, żeby chociaż na chwilę znowu przenieść się do roku 1984. Słuchajcie, teraz też jest fajnie, bo już za chwilę będę miał dla was nagrody od Beaty Kozidrak. Zostańcie ze mną i z Radiem Złote Przeboje w roku 2026. And you can dance for inspiration.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kompot z truskawek, mizeria, a może otwieranie okien i wietrzenie mieszkań. Te cuda odkryli ostatnio w Ameryce.
3: A już jutro zapytamy Was, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

0: Iron Lion Zion i Bob Marley. Tej piosenki słuchaliśmy razem z Tomkiem, naszym słuchaczem, który ma ochotę wygrać nagrody w konkursie z Beatą Kozidrak. Tomek, to co, to ta trzecia podpowiedź pewnie najbardziej ci pomogła?
1: Powiem szczerze, że poprzednich nie słyszałem, ale cały opis jakich był i ta trzecia podpowiedź, taką odpowiedź mi przysunęła na myśl.
0: No to super, za chwilę cię zapytam, co to za hasło. No a teraz cię chciałem zapytać, w jakim momencie życia cię dorwałem?
1: W trakcie pracy.
0: W trakcie, dobra. To pozdrawiamy wszystkich przełożonych.
1: Dlatego nie zawsze słyszę wszystko, ale radio gra cały czas.
0: Bardzo się cieszę, że ci towarzyszymy również w pracy. Mam dla ciebie autograf Beaty Kozidrak na jej osobistym zdjęciu, do tego radio z limitowanej serii specjalnej, konkursowej. No tylko to hasło, jak ono brzmi?
1: Hasło, które dzisiaj jest, to teledysk.
0: No teledysk. Bardzo się cieszę, że udało ci się wygrać te nagrody, tym bardziej, że zostały poza twoją już tylko dwie. Także pięknie, pięknie. Gratuluję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo i też się bardzo cieszę. No, fajny dzień dzisiaj się skończy. Do 18 w pracy, a tutaj proszę.
0: No to już ostatnia prosta. Pozdrawiam cię wobec tego serdecznie, a potem na pewno znowu się usłyszymy wśród największych gwiazd lat 80. i 90. Wszystkiego dobrego, Tomek.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A jutro faktycznie już przedostatni zestaw nagród od Beaty Kozidrak. Wiecie, co robić, prawda? A jak nie wiecie, to zaglądajcie na złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
7: masz. Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Alert przed burzami jeszcze do 18.30 obowiązuje na południu Polski. Przelotnego deszczu można się dziś również spodziewać na północnym wschodzie. Noc raczej spokojna, jutro nieco chłodniej, bo przeważnie od 18 do 20 stopni do 22 na Dolnym Śląsku. Na trasie S6 noga z gazu na odcinku między węzłami Bielice Dobre na Pomorzu Zachodnim w stronę Szczecina. Dachowanie osobówki, mogą tu być jeszcze utrudnienia w ruchu.
11: Radio Złote Przeboje 93,2.

0: Billie Jean i Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy tego tygodnia mają już potąd. No a jest dobrze, bo jeszcze będzie z wami Tomek Brel, więc w ogóle będzie bardzo, bardzo fajnie. A dlaczego będzie bardzo, bardzo fajnie, to wam Tomek powie teraz.
1: Dlatego będzie fajnie, ponieważ na pewno po godzinie 18 pojawią się bardzo dobre wiadomości koncertowe. Za chwilę wszystko wyjaśnię, ale ja powiem szczerze, też mam tego tygodnia dość.
0: No to słuchaj, włącz sobie Radio Złote Przeboje, Tomek.
1: Włączę sobie, a co?

Spice Girls i piosenka, do której teledysk był kręcony jednym ujęciem. Biorąc pod uwagę, co w tym teledysku się dzieje, no to jest to godne pozazdroszczenia. 18 już prawie, za chwilę zerkniemy do prognoz, za moment też wiadomości sportowe.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Właśnie minęła 18, to radio Złote Przeboje, czas na wiadomości sportowe.
2: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Sport w 30 sekund.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Magda Linet po zaciętym spotkaniu pokonała Ilenę Ostapenko z Łotwy 6-2, 2-6, 6-2. I w kolejnej rundzie czekają pojedynek z Igą Świątek, która pokonała dziś Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3. Natomiast z turnieju dublowego już w pierwszej rundzie najpierw odpadła dziś Katarzyna Piter, a potem Filip Pieczonka. 37-letni Joe Mazzulla z Boston Celtics został wybrany trenerem roku w NBA. Zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od ponad 50 lat. W głosowaniu wyprzedził J.B. Bickerstaffa z Detroit Pistons i Mitcha Johnsona z San Antonio Spurs.
2: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
3: Pogoda.
1: W nocy będzie pogodnie, tylko na północnym wschodzie możliwy słaby, przelotny deszcz. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. Jutro sporo słońca, przelotne opady deszczu, lokalnie też burze mogą pojawić się na północnym wschodzie. Od 15 stopni na Półwyspie Helskim, przez 18 w centrum, do 22 w okolicach Wrocławia. No a my zaczynamy w takim razie środową całą muzykę. Dzisiaj na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe, zwłaszcza dla miłośników muzyki zespołu Dire Straits. Koncert Dire Straits symfonicznie w czerwcu w Poznaniu i za kilka minut podpowiem, jak zdobyć bilety na to wspaniałe wydarzenie. Startujemy w takim razie. Tomek Bryl, witajcie. Zapraszam teraz Freddie Mercury.

Powiem na ucho, że dla fanów muzyki Whitney Houston już za niedługo będę miał fantastyczne wiadomości. Ale na razie skupiamy się na bardzo dobrych wiadomościach koncertowych dla fanów Dire Straits. Muzyka tego zespołu w niezwykłym symfonicznym wydaniu, Sultani Swingu, Money for Nothing, czy też Walk of Life, no i oczywiście Brothers in Arms. Piosenki, które są hymnami pokolenia, będziemy je mogli usłyszeć ponownie i to w niezwykłych orkiestrowych aranżacjach autorstwa Krzysztofa Herdzina. Na scenie Kuba Badach, Marek Napiórkowski i wspomniany Krzysztof Herdzin. Dzisiaj mam dla Was podwójne bilety na 15 czerwca do Poznania. No i w tej sprawie zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę. Odpowiedzcie na jedno bardzo proste pytanie. Który z wielkich przebojów Dire Straits jest Waszym ulubionym i dlaczego? A

No, takich złotych przebojów można wysłuchać godzinami. Right Here, Rating i Richard Marx w Radiu Złote Przeboje. Trzeba przyznać, że niektóre piosenki mają bardzo niezwykłą historię, choćby właśnie Right Here, Rating. Richard Marx napisał tę piosenkę dla swojej dziewczyny, późniejszej żony, Cindy Rhodes, która była zmuszona wyjechać na plan zdjęciowy do południowej Afryki. No i Richard Marx siedział, tęsknił i pisał piosenki. Cynthia Rhodes, ta sama, która wystąpiła w teledysku Rosanna z zespołu Toto, no i oczywiście kilka lat później w Dirty Dancing u boku Patryka Swayze i Jennifer Grey. Oto i cała historia. Teraz zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Marian Gold, który jest od początku w tym zespole, nie tak dawno gościł w programie Cała Muzyka i na pewno dzisiaj wieczorem przypomnimy sobie tę rozmowę, bo Marian Gold okazał się rozmówcą pasjonującym.

Jestem kobietą i Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Zawsze, kiedy słyszę Edytę Górniak, przypomina mi się, jak to przed laty trzymaliśmy kciuki. I okazało się, że to akurat trzymanie kciuków przyniosło efekty. Drugie miejsce na Eurowizji. Podejrzewam, że tego osiągnięcia z 1994 roku szybko poprawić się nie uda.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
14: Sprawdź to sam, check out, kusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Lekkiego ochłodzenia możemy się spodziewać jutro. Prawie 30 stopni już nie będzie, maksymalnie do 22 na Dolnym Śląsku, a poza tym od 18 do 20 w większości regionów. Dziś jeszcze wieczorem może popadać, może zagrzmieć między innymi na południu. Na trasie z Kłodzka do Barda na Dolnym Śląsku w okolicach Kłodzka na Krajowej 8. Uwaga, po zderzeniu dwóch busów droga została zablokowana. Mogą to być jeszcze utrudnienia w ruchu.
1: Radio Złote Przeboje 9.

Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje. Gdyby sprawdzić, jak zmieniał się skład na przestrzeni lat, to mocno byśmy się zdziwili, bo z oryginalnego składu został właściwie tylko jeden członek, John McInerney, który na scenie występuje z żoną i szwagierką, od czasu do czasu koncertując, od czasu do czasu grając w golfa. No i taką emeryturę to ja rozumiem. Środowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Belinda Carlisle, która, pamiętam, nie tak dawno wyraziła zdziwienie połączone z niedowierzaniem, to w swoich mediach społecznościowych, kiedy zorientowała się, że od premiery jednej z jej piosenek minęło już 40 lat. No, jak mawia klasyk, czas płynie cały czas.

0: Stasza, I Feel Lonely, w Radiu Złote Przeboje. Środowy wieczór przed nami, chyba nie tylko ja w środę nie mogę się doczekać weekendu, ale nie z powodu tego, że odrobinę już jesteśmy tym tygodniem zmęczeni, ale z powodu tego, że w niedzielę kolejny odcinek spotkania z Beatą Kozidrak, czyli naszą nową redakcyjną koleżanką. Beata Kozidrak zaprasza w niedzielę na swój program, zresztą codziennie o 12.30 opowiada o największych przebojach lat 80. i 90., przebojach zespołu Baim i swoich solowych. No a lata 80., jeżeli chodzi o zarobki muzyków, pozostawiały wiele do życzenia. Tak, tak, kiedyś udało nam się z Beatą Kozidrak o sprawach finansowych porozmawiać.
1: Były widełki, no takie bardzo skromne, na przykład za halę to tam było 200 zł wtedy dodatku, no. Jakiś tam objazdowy. Dlatego graliśmy dużo koncertów, bo to nie były duże pieniądze. No, zwłaszcza dla muzyków, którzy chcieli mieć lepsze instrumenty, prawda, to wszystko też tak możliwość wyjazdów na przykład do Stanów. Ja wiem, że moi muzycy to od razu do sklepu i po prostu wszystko, co zarobili, zaraz kupowali instrumenty za to.
0: Tyle Beata Kozidrak. Już teraz gorąco zapraszam Was na kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak jutro o 12.30. Kolejna historia wielkiego przeboju zespołu Baima.

0: Absolutnie pięknie. Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę 19:00 na pewno zerkniemy do prognoz.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, check it out.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: To już za kilkanaście minut na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów muzyki zespołu Dire Straits. Dire Straits symfonicznie. Ale to za kilkanaście minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
13: Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Dość pewne zwycięstwo Igi Świątek i niespodziewany triumf Magdy Linet. Obie nasze tenisistki wygrały dziś swoje mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa i w trzeciej zagrają ze sobą. Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, a Linet Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-2, 2-6, 6-2. Polski pojedynek w Paryżu w piątek, a dziś wieczorem w Lipsku poznamy triumfatora piłkarskiej Ligi Konferencji. W finale zmierzą się Crystal Palace i Rayo Vallecano, które w fazie ligowej pokonało m.in. Lecha Poznań i Jagiellonię Białystok. Początek meczu o 21:00.
12: Pogoda. Jutro sporo słońca, przelotne opady deszczu, lokalnie też burze mogą pojawić się na północnym wschodzie. 15 stopni na Półwyspie Helskim, 18 w centrum, 22 w okolicach Wrocławia. Tak będzie jutro w nocy, pogodnie tylko na północnym wschodzie, możliwy słaby przelotny deszcz. A na termometrach od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. Czyli jeżeli chodzi o pogodę, większych narzekań mieć nie można. Prognoza muzyczna też w Radiu Złote Przeboje zawsze dopisuje. Za chwilę UB40, Shania Twain. Będę miał też dzisiaj dla Was historię pewnego bardzo znanego polskiego przeboju, który powstał w niezwykłych okolicznościach. O jakiej piosence mowa? O tym niebawem. No a teraz pieśń o tym, jakie to życie bywa nieprzewidywalne. Always the Sun, The Stranglers.

Billy Forty. Pięknie. Pamiętam, jak to sprawdzałem, co może oznaczać nazwa tego zespołu. Szukałem, no i znalazłem. Takimi literami jest oznaczony formularz w Wielkiej Brytanii. Formularz, który wypełniają osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych. Do czego taka wiedza może się przydać? Nie wiem, ale wierzę, że przyjdzie taki dzień. Przy okazji przypominam, moi drodzy, o koncertowych wspaniałościach. Mam dla was bilety na 15 czerwca do Poznania. Koncert Dire Straits symfonicznie. Na scenie Kuba Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. A bilety

0: Jermaine Jackson i Pia Zadora. No, nasi są wszędzie. Już wyjaśniam, o co chodzi. Nazwisko Zadora wcześniej brzmiało bardziej znajomo. Zadorowski. Teraz elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Kuba Sienkiewicz opowiadał niezwykłą historię, jak to pomylił samego siebie z Markiem Knopflerem, oglądając telewizję. No, są do siebie podobni, a owa pomyłka... No, zresztą posłuchajcie, jak do tego doszło.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits. Myślę sobie... O, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja przecież ja nie mam tego t-shirta. To nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie. Wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: No dobrze, teraz elektryczne gitary w takim razie, a temat zespołu Dire Straits jeszcze dzisiaj powróci.

Under the Project i Summer Jam. Piosenka, która wydawać by się mogło tak niedawno, miała swoją premierę. Tymczasem liczy sobie już 25 lat, które nie wiadomo kiedy minęły.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
18: 3, 2, 1.
17: W filmie... Zawodowcy. Tylko w kinach.

0: Sandra i Everlasting Love w Radiu Złote Przeboje. No a ja dzisiaj w programie Cała Muzyka obiecałem historię pewnej niezwykłej piosenki. Marek Kościechiewicz i Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku. Pamiętam, jak to Artur Gadowski opowiadał, jak któregoś dnia odebrał telefon od Marka Kościechiewicza. No i Marek Kościechiewicz opowiadał, że skomponował kawałek do pewnego filmu i Artur Gadowski jest właściwie jedynym artystą, którego sobie w roli śpiewającego wyobraża.
1: Skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia, dosłownie następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Nasza zresztą też. Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje i muzyczna opowieść o cofaniu czasu. Turn back the clock. No, coś mi mówi, że teraz spróbujemy cofnąć się w czasie do lat 80. i 90., kiedy to triumfy święcił zespół Dire Straits. Obiecane bilety na koncert Dire Straits symfonicznie, czyli muzyka zespołu Dire Straits w niezwykłych aranżacjach właśnie symfonicznych. Krzysztof Herdzin, Marek Napiórkowski i Kuba Badach. Te trzy nazwiska gwarantują emocje. Zresztą no, same piosenki zespołu Dire Straits, no to jest przecież kawał naszego życia. Obiecałem bilety i to podwójne. Kto się wybierze? Posłuchajmy.
1: Cześć, nazywam się Piotrek. Mój ulubiony kawałek Dire Straits to Sultans of Swing. Dlaczego? Dlatego, że kojarzy mi się z czasami, kiedy dorastałem w latach 90., kiedy MTV puszczało prawdziwą muzykę non-stop. Po drugie, moja ukochana narzeczona Ola, Dire Straits to jej ulubiony zespół i bardzo chciałbym zabrać ją na ten koncert. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ekipę Radia Złote Przeboje.
0: Koncert Dire Straits symfonicznie to w Poznaniu 15 czerwca, a bilety na pewno jeszcze się pojawią w Radiu Złote Przeboje. Warto słuchać nas uważnie. Teraz Milion Farmera.

0: Mikołasz i Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i strefa gości, dzisiaj prawdziwe światowe gwiazdy, między innymi Marian Gold i zespół Alphaville.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Reklama.
13: 20 właśnie minęła, to oznacza, że czas na strefę gości programu Cała Muzyka. 40 lat, kiedy to minęło? Dzisiaj zespół, którego słuchaliśmy chyba absolutnie wszyscy, będąc czy to dziećmi, czy to nastolatkami. Alphaville, Marian Gold, za chwilę porozmawiamy.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki. Dorastaliśmy słuchając jego głosu. Marion Gold, zespół Alphaville. Witaj.
1: Welcome.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Alphaville jest na scenie już ponad 4 dekady. Powiedz mi, jak po latach patrzysz na swoje muzyczne początki?
2: To było tak dawno temu, że mało co pamiętam z tamtego okresu. Kiedy zaczynaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy w tym biznesie na tak długo, że zrobimy wielką karierę. Po prostu robiliśmy muzykę, którą kochaliśmy. I jakoś tak wyszło, że dostaliśmy kontrakt płytowy. Nikt z nas się tego wtedy nie spodziewał. Po prostu mieliśmy bardzo dużo szczęścia, wiesz. Byliśmy ciekawi, ile to potrwa, i tak minęło nam te 40 lat.
0: Czytałem wiele wywiadów z tobą. W jednym z nich, udzielonych dawno, dawno temu, wspominałeś o swojej inspiracji Davidem Bowie. Czy to był artysta, który najbardziej cię zainspirował do muzyki?
2: Nie wiem, czy był inspiracją. Jest jednym z wielu artystów, których uwielbiam. Bowie pokazał mi, co jest możliwe, kiedy tworzysz muzykę. Jak możesz kształtować swoją osobowość, jaką muzykę możesz tworzyć. Dał mi też wyobrażenie, że muzyka jest ogromnym placem zabaw. W tym sensie był dla mnie bardzo ważny, ale nigdy nie próbowałem go naśladować, być takim jak on, czy iść jego muzyczną drogą. Inspiracja to coś, co daje ci pomysły na własną muzykę. Nie chodzi o kopiowanie albo podążanie za kimś jak fan. Chociaż muszę przyznać, że jestem też fanem Davida Bowiego. Ale jeśli chodzi o muzykę, to on rzeczywiście był wielką inspiracją, to prawda.
0: Zaczęliśmy dzisiaj od słowa legenda. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem z zespołem OMD, kiedy nazwałem ich legendami. W sumie niespecjalnie protestowali. Powiedzieli,

0: Zadam tobie to pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny po tylu latach jako artysta?
1: Najbardziej dumny jestem ze swoich dzieci. Jestem dumny z rzeczy, które są tak wspaniałe, że wydaje mi się, że na nie nie zasługuję. Bycie dumnym ma wielką moc, więc jeśli pytasz, z czego tak na serio jestem dumny w życiu, to z moich dzieci. Są fantastyczne.
0: Jesteś kilka dekad na scenie. Jak twoim zdaniem przez te wszystkie lata zmienił się show biznes? I czy powiedziałbyś, że były to zmiany na lepsze?
1: Nie wiem, po prostu się zmienił. To znaczy, jeśli chodzi o występy na żywo, koncerty, granie, całą tę scenę koncertową, to właściwie nic, absolutnie nic się nie zmieniło. Ale jeśli chodzi o przemysł muzyczny, o nagrywanie muzyki i sprzedawanie jej ludziom, to wszystko jest teraz inne, zupełnie inne.
2: Everything is different now.
1: Ludzie też słuchają muzyki w zupełnie inny sposób. Powiedziałbym nawet, że w bardzo fragmentaryczny sposób. Kiedy byłem dzieckiem, kiedy dorastałem, największą rzeczą, którą mogliśmy wtedy osiągnąć, było kupienie płyty winylowej. Kupowaliśmy tę płytę, bo był na niej jeden utwór, który usłyszeliśmy w radiu i nam się podobał. A potem kupowaliśmy cały album i często miałem takie doświadczenie, że kiedy słuchałem całej płyty, byłem trochę rozczarowany, bo reszta brzmiała zupełnie inaczej niż ten singiel, który wcześniej słyszałem w radiu. Ale po jakimś czasie, kiedy słuchałem tej płyty w kółko, zaczynałem rozumieć tę muzykę.
2: The rest of the music sound quite different from
1: ten proces from dziś zupełnie zniknął. Kiedyś naprawdę wsiąkało się w muzykę i po czasie zaczynało się rozumieć, czemu brzmi tak, jak brzmi. I bardzo często zdarzało się, że piosenki, których na początku najbardziej nie znosiłem, z czasem stawały się moimi ulubionymi. Słuchamy albumów bardzo fragmentarycznie, ale też bardzo wybiórczo. Nie wychodzimy już ze swojej bańki, bo nie chcemy mierzyć się z czymś, co nie pasuje do naszego świata. I to trochę smutne. Z drugiej strony muzyka ma dziś niesamowite możliwości. No i internet. To chyba jeden z największych, jeśli nie największy, wynalazek w historii. Ma mnóstwo dobrych stron. Jak już mówiłem na początku, świat się po prostu zmienił. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, po prostu bardzo się zmienił.
0: Dzisiaj, jak słyszycie, wspaniali goście Marian Giont, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za moment porozmawiamy o instrumentach, a dokładnie o wymarzonym syntezatorze.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka. Wspaniali goście Marian Gold, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o tym, czy czuje się legendą. Rozmawialiśmy też o tym, z czego jest najbardziej dumny po tylu latach kariery. Okej, porozmawiajmy teraz o technicznej stronie twojej pracy. Jak twój proces robienia muzyki ewoluował na przestrzeni lat? Od analogowych syntezatorów po nowoczesne technologie. Przeczytałem, że kiedyś twoim wymarzonym instrumentem był Roland Jupiter 8.
1: Yeah, that was the instrument that we were dreaming of in the very beginning of our career because we were like.
2: Tak, to był ten instrument, o którym marzyliśmy na początku kariery, bo wtedy byliśmy biedni jak myszy kościelne. A Jupiter 8 był przecież polifoniczny. Można było grać kilka nut naraz, więc naprawdę dało się tworzyć polifoniczne brzmienia i akordy, a to wtedy było coś wyjątkowego.
1: So you could really create polyphonic sounds and chords, you know, on this thing.
2: Z tego powodu ten sprzęt kosztował, o ile pamiętam, jakieś 12 tysięcy marek niemieckich. Dzisiaj byłoby to może 6 tysięcy euro, ale patrząc na wartość pieniędzy wtedy, to raczej odpowiednik 15-18 tysięcy euro. To był piękny instrument. Pewnego dnia Frank przyszedł do studia i przyniósł Jupiter 8. Rodzice dali mu go w prezencie, chyba na święta albo na urodziny, już nie pamiętam. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Zaczęliśmy wtedy z nim pracować i przy drugim albumie większość rzeczy zrobiliśmy właśnie na Jupiterze 8.
1: So there was, I mean, I will never forget that day. And then we started to work on this thing, and the second album we did most of it with the Jupiter 8.
0: Dzisiaj prawdziwa legenda muzyki, czyli Marian Gold, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać, powiedz mi, czy byłeś zaskoczony sukcesem albumu Forever Young? Wydano go w tylu krajach, że aż trudno sobie to wyobrazić. Od Filipin po Jugosławię. To niesamowite.
2: Tak, to naprawdę niesamowite i właśnie dlatego byliśmy tym wszystkim tak bardzo zaskoczeni.
1: We did something without knowing what we were doing.
2: Zrobiliśmy coś nie do końca wiedząc, co właściwie robimy.
1: In a very light way, in a very relaxed way.
2: Robiliśmy to w bardzo swobodny, lekki sposób, bo nie oczekiwaliśmy zbyt wiele. Żadnego wielkiego odzewu z zewnątrz. Dla nas samych już samo to, że mogliśmy tworzyć własną muzykę, było czymś fantastycznym i nie myśleliśmy o tym, co inni o niej pomyślą. Po prostu nas to nie obchodziło. I do dziś tak jest. Kiedy pracuję w studiu, w ogóle nie myślę o świecie na zewnątrz. Natomiast, kiedy przygotowujemy koncerty, to już zupełnie co innego. Wtedy myślę, mam te piosenki, ten materiał, jak mogę to zaprezentować publiczności w najbardziej rock'n'rollowy, świetny i porywający sposób. To jest wtedy zupełnie odwrotne podejście. Aranżuję utwory na nowo, myślę, jak poprowadzić koncert i cały czas mam gdzieś z tyłu głowy tę publiczność. Czasem, kiedy coś robisz, to w głowie słyszysz oklaski i myślisz sobie, tak, to jest to, tak właśnie to zróbmy, ale to dotyczy koncertów. W studiu jest odwrotnie. Tam skupiam się tylko na piosence i szukam wszystkich jej możliwości.
0: Powiedz mi, kiedy po latach słyszysz nagle w radiu ponownie Forever Young, co wtedy czujesz? Czy to wciąż jest dla ciebie w pewnym sensie szokujące?
2: Nie, to po prostu wciąż dziwię się temu zjawisku. To coś, czego naprawdę nie potrafię wytłumaczyć. To nie było tak, że siedzieliśmy i pomyśleliśmy, napiszmy piosenkę, którą wszyscy pokochają, albo zróbmy coś jak Yesterday. A tymczasem ta piosenka, Forever Young, jest dziś chyba tak samo wielka jak Yesterday. Myślę, że nawet 1/3, a może nawet połowa ludzkości zna ten utwór. I to jest coś, czego naprawdę nie potrafię wyjaśnić.
0: Prawdziwa legenda muzyki, prawdziwa legenda lat 80. Marian Gold, zespół Alphaville. Muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo podejrzewam, że większości artystów, którzy teraz debiutują, za 40 lat nikt nie będzie pamiętał. Powiedz mi, na czym twoim zdaniem polega fenomen artystów z lat 80.
1: This is very hard to, I don't know, I mean, I think the 80s probably the last...
2: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, przynajmniej dla świata zachodniego. Można by powiedzieć, że to był ostatni mokry sen Zachodu, wiesz. Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś. Teraz jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie. Duża część świata jest rządzona przez kompletnych idiotów. Wtedy wszystko było podzielone na dwie części, był wschód i był zachód, ale mimo wszystko rządzili ludzie, którzy mieli jakieś racjonalne umysły. To się całkowicie zmieniło. Myślę, że lata 80. były ostatnią niewinną dekadą.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy, porozmawiamy o muzyce, a dokładnie o wracających modach na gadżety z lat 80.
3: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Kto by się spodziewał, że w dzisiejszym wydaniu programu Cała Muzyka pojawią się wątki polityczne? A o tym rozmawialiśmy z dzisiejszym gościem. Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Dobrze, wróćmy do muzyki. Czytałem gdzieś, że kasety magnetofonowe wracają do łask. Pewnie to tylko chwilowy trend, w przeciwieństwie do winyli. Co twoim zdaniem sprawia, że płyty winylowe są tak wyjątkowe? Czy to chodzi o brzmienie?
1: Ludzie dziś chyba niespecjalnie przejmują się jakością dźwięku, bo i tak słuchają muzyki głównie na telefonach komórkowych. Czasami naprawdę się zastanawiam, po co my, artyści, siedzimy w studiu, dopracowujemy brzmienie w każdym szczególe, a potem ktoś słucha tego na głośniku telefonu. To trochę strata czasu. Nie sądzę, że w przypadku winyli chodzi o samo brzmienie. To raczej kwestia samego przedmiotu, tego, że można go dotknąć, trzymać w rękach. To jak z książką, możesz przeczytać teksty piosenek, poczuć kontakt z muzyką. No i muzyka na winylu jest niemal nieśmiertelna. Możesz mieć płytę winylową nawet za 10 tysięcy lat i ona wciąż zagra. A dyski komputerowe, kasety i inne nośniki dawno się rozpadną. Winyl zostanie na zawsze.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiajmy o koncertowaniu. Kiedy widzisz ze sceny drugie, a może nawet i trzecie pokolenie fanów, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Jestem naprawdę wdzięczny. Naprawdę bardzo wdzięczny, że wciąż przyciągamy na nasze koncerty tylu młodych ludzi. To ogromny komplement, zarówno dla nas jako artystów, jak i dla naszej kreatywności oraz muzycznych umiejętności. To już właściwie drugi czy trzeci raz, kiedy widzę zmianę pokoleń wśród naszej publiczności. Na początku byli tylko młodzi ludzie, potem oni się postarzeli, a pojawiło się następne pokolenie. I to się powtórzyło już dwa, może trzy razy przez te 40 lat. To wspaniałe. Wygląda na to, że w Alphaville jest coś, co wciąż pozostaje ważne.
0: Tak, rozmawiałem kiedyś z Rickiem Astleyem i powiedział, że zawsze jest zaskoczony, że widzi na swoich koncertach nastolatków. Marian Gold dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, zespół Alphaville. Przeczytałem w jednym z wywiadów, że na początku unikałeś występów na żywo, bo nie czułeś się z tym zbyt pewnie. Powiedz mi, czy to jest prawda?
1: Tak, nie potrafiliśmy grać. Właśnie dlatego zaczęliśmy od pracy z syntezatorami, bo nie umieliśmy grać na prawdziwych instrumentach. W tamtym czasie, od końca lat 70. do początku 80. pojawiło się wiele takich zespołów opartych na syntezatorach i wielu z nich, jak na przykład Depeche Mode, pozostało przy tym samym sprzęcie i brzmieniu. Z Alphaville było inaczej. My wybraliśmy te instrumenty tylko dlatego, że nie potrafiliśmy grać na innych. Ale gdy już się nauczyliśmy, porzuciliśmy dawne instrumenty i zaczęliśmy korzystać z nowych, bo to nas bardziej interesowało. Zawsze lubimy eksperymentować i próbować czegoś nowego, wychodzić poza to, co zrobiliśmy na poprzednim albumie. To oczywiście sprawia, że fani mają z nami ciężko, bo każda płyta brzmi zupełnie inaczej niż poprzednia. Dla mnie najważniejsze jest jedno. Jeśli do stworzenia jakiegoś dźwięku potrzebuję ekspresu do kawy, to użyję ekspresu do kawy. Jeśli młota, to młota, a jeśli skrzypiec, to skrzypiec. Zawsze wybieram instrument, który najlepiej pasuje do tego, co chcę osiągnąć.
2: Always choose that instrument what I think is the best.
0: Muszę cię zapytać o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztuczną inteligencję. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy raczej jako szansę?
1: Myślę, że to rzeczywiście zagrożenie dla wielu zawodów. Dla ludzi, którzy pracują w przemyśle muzycznym, dla nich to może być groźne. Ja uważam muzyków za pracowników, właściwie za takie duże dzieci, a sztuczna inteligencja to po prostu kolejny kompozytor. Kolejna istota, która tworzy muzykę, tylko że robi to znacznie szybciej niż człowiek. Ale z czysto kompozytorskiego punktu widzenia nie widzę w AI żadnego zagrożenia. To po prostu jeszcze jeden kompozytor.
0: Kompozytor, no, albo wykonawca.
1: Wykonawca, który w pewnym sensie może nam, muzykom, bardzo ułatwić życie.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj był gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. No i abyśmy wszyscy pozostali wiecznie młodzi, czyli Forever Young.
1: Mam taką nadzieję i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby znów przyjechać do Polski i tam zagrać. Zawsze było wspaniale, kiedy występowaliśmy w Polsce. Bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
0: A skoro już tak światowo nam się zrobiło, to za moment pójdziemy za ciosem. Kolejne legendy lat 80., czyli Nena.

0: Dzisiaj w Radiu Złota Żyły gość niezwykły, absolutnie fantastyczna Nena. Witaj.
1: Hey, hello, how are you?
0: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
2: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Neila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat. Zaczęłam grać na gitarze. Nauczyłam się kilku akordów i to sprawiło, że moje pragnienie stało się jeszcze silniejsze. Wtedy wiedziałam, że dzięki muzyce mogę pokazać się na całym świecie i po prostu dobrze się bawić. Godzinami siedziałam w moim pokoju i w koło powtarzałam i śpiewałam te same piosenki. To one mnie inspirowały. Potem, kiedy miałam 17 lat, właściwie już o tym zapomniałam. Poszłam do klubu, do którego w weekendy chętnie chodziłam potańczyć. Tego dnia podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: "Widuję cię tutaj w tym klubie. Jestem gitarzystą i chciałem cię po prostu zapytać, czy chciałabyś założyć ze mną zespół?" Od razu się zgodziłam. Naprawdę nigdy go wcześniej nie widziałam. Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: "Hej, załóżmy razem zespół." Odpowiedziałam: "Tak." I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
1: Das erste Mal in meinem Leben in einem Proberaum. Hatte ein Mikrofon in der Hand und ja, so hat das alles angefangen. Mit 17, meine erste Band, wir hießen damals The Stripes.
0: Dzisiaj Nena w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście musimy porozmawiać o twoim największym hicie, czyli o 99 Red Balloons. Owe tytułowe balony zostały wypuszczone na koncercie Stonesów w Berlinie Zachodnim w 1982 roku. Możesz nas zabrać do tych czasów?
1: Ja, 1982 war ich mit meiner Band damals in einem.
2: Odpowiadając na twoje pytanie o 99 Luftballons, w 1982 roku byłam ze swoim zespołem na koncercie Rolling Stones w Berlinie. Na koniec koncertu Mick Jagger wypuścił wiele balonów, które przeleciały nad murem w kierunku NRD. Ten widok zainspirował Carlo, naszego ówczesnego gitarzystę, do napisania tekstu. Pomyślał, że jeśli te balony przelecą nad murem i zostaną źle zrozumiane, może to wywołać coś dziwnego. I tak właśnie narodziła się ta piosenka. Dokładnie w 1982 roku na koncercie Rolling Stonesów.
0: A powiedz mi, spodziewałaś się, że to będzie aż tak wielki międzynarodowy hit i po latach swego rodzaju symbol tamtych wydarzeń, symbol tamtej ery minionej?
1: Wir haben uns damals, weißt du, ich habe Musik angefangen.
2: Wiesz, zaczynałam tworzyć muzykę nie myśląc o złotych płytach ani czerwonych dywanach. Byliśmy po prostu świetnym zespołem. To wszystko. Chcieliśmy tworzyć muzykę i pisać piosenki. Mieliśmy nawet kontrakt płytowy. Ale dla nas sukces nie był priorytetem, ani to, dokąd nas zaprowadzi. Po prostu pozwoliliśmy, żeby to wszystko samo do nas przyszło. Pamiętam bardzo wyraźnie, jak Carlo pokazał mi tekst do Luftballons w sali prób. Powiedział mi, że gdy tylko napisał pierwsze kilka wersów, dostał gęsiej skórki. Oboje mieliśmy przeczucie, że to będzie coś wielkiego. Nie wiedzieliśmy dokładnie, co się wydarzy i nie obchodziło nas to. Ale ta piosenka poruszała nas. Po prostu czuliśmy, że będzie wyjątkowa i że wydarzy się z nią coś naprawdę specjalnego.
0: Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tysiące koncertów. Jesteś na scenie od wielu lat. Co po tylu latach sprawia ci na scenie największą frajdę?
1: Also viele fragen mich immer, ja, hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen und so?
2: Wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Twoja ostatnia płyta była przygotowywana w czasie lockdownu, kiedy mieliśmy zdecydowanie więcej czasu. Muszę to zapytać, czy teraz nad czymś pracujesz nowym? Fresh? Soon?
2: Tak, zdecydowanie nad tym pracuję. Planuję nagrać nowy album. Mam już kilka dobrych pomysłów. Wszystko jest w fazie przygotowań.
0: Prawdziwa legenda lat 80., czyli Nena dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Pięknie dziękuję ci za twój czas i za to, że podzieliłaś się tymi niezwykłymi historiami.
2: Ja również dziękuję, Tomek. Miło było z tobą rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. Reklama.

0: Mam nadzieję, że rozpoznaliście ten zespół bez problemu. To Budka Suflera, która dziś zagra pierwsze skrzypce w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy artyści do tego zespołu trafili naprawdę przypadkowo, jak choćby Tomasz Zeliszewski, perkusista grupy.
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera, na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię, przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak no, to były prawdziwe narodziny, narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesnych pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie long playa to była legitymacja, dowód osobisty i to było artysta, który nagrał long play, tak to się wtedy mówiło, no mógł przynajmniej pomyśleć o sobie: chyba jestem artystą.
0: Tomasz Zeliszewski wielokrotnie w wywiadach wspomina postać, która była tak naprawdę siłą napędową całego zespołu i trzonem, która tworzyła te magiczne dźwięki, a mowa o Romualdzie Lipko, którego wspomina tak.
1: Niezwykle kolorowy gość, który ja... Dane mi było przyjrzeć się, szukam dobrego słowa, myślę, że słowo ewolucja jest niezłe. Nie wiem, czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież, i jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. Z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było. Zmieniały się style. Czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie. A wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak

0: I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśń Niepokorna, czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce Lata w Sewiat. Fragment pochodu harmonicznego znanego dzisiaj jako utwór Jest taki samotny dom i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mogłem uwierzyć, że to ten sam człowiek.
1: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, ale to nie koniec wspomnień. Już za kilka minut pojawią się tutaj niezwykłe osobowości muzyczne, które opowiadać będą, jak tworzyły się te najsłynniejsze muzyczne dzieła zespołu Budka Suflera. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To jeden z najbardziej mrocznych, jak dla mnie, kawałków zespołu Budka Soufflera, słynna Noc Komety, a słowa do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który tak wspomina pisanie tej piosenki.
1: Noc Komety nawiązuje do takich moich dosyć ostrych, narkotycznych doznań, nie da się ukryć, że poczęstowano mnie prawdziwym LSD, prawdę mówiąc, nie bardzo wiedząc, co mnie może spotkać, to gdzieś tam się domagałem tego eksperymentu na własnym organizmie i dosyć naprawdę taka niespotykana, banalna noc mnie spotkała. I to, co więcej, dostawcą tych specyfików dla Jefferson, Jorma Kaukona, to był taki kolega, z tym tam najbliżej właściwie sporo czasu spędziłem, Finn, który potem założył własny zespół Hot Tuna. Dostawcą tego kwasu dla nich to był wybitny chemik, aptekarz, który chlubił się tym, że kurier z Anglii do niego przylatywał, żeby zaopatrywać w taki czysty towar zespół The Beatles.
0: Marek Dutkiewicz jest nie tylko autorem tej piosenki, czyli Noc Komety, ale także chyba najbardziej znanego przeboju Budki Soufflera.

0: To jedna z tych piosenek Budki Suflera, która zdecydowanie łączy pokolenia. Słynna Jolka i Jolka. Tekst do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który niedawno zdradził nam historię powstania tak naprawdę tekstu do tej piosenki.
1: W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no pozwolę sobie jeszcze raz.
2: Ten test, tak?
1: Tak, to jest Znieść Zdrowie, anonimowy recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. Drugim, no przerażowali to oczywiście, mnie te Giurewski bardzo skutecznie tam pomagał. No, drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza Budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta Noc Komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take it, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a zespół swoją wielką popularność zawdzięcza także telewizji. I o tym wielokrotnie w wywiadach powtarzał Romuald Lipko.
3: Jak się występiło gdzieś w telewizji, to wtedy telewizja nie miała takiej możliwości wielokanałowości, prawda, jak w tej chwili, bo teraz to nie wiadomo, ktoś mówi, występowałem w telewizji, ale na którym, na setnym kanale, no to. Wtedy się występowało na jednym kanale,
2: albo
3: na drugim i cały ten kanał oglądali wszyscy, więc oczywiście to otwierało wiele drzwi. To jest fajna taka cecha. Ja z niej nigdy nie korzystałem na wyrost, nigdy się tym nie popisywałem, nigdy, zresztą mam takie dosyć czyste, że bo to internet nie oszczędza, więc gdyby ktoś mi tam mógł coś wypomnieć, to by mi pewnie wypominali. Więc jakoś nie ma czego wypominać, ale wiele razy wywoływało twarz moja, mówię tu za siebie, wywoływała taką czy inną życzliwość i czasami nawet jak były wędliny na kartki, to tam trochę jakiegoś lepszego schabu pani odpodłożyła na boku. Oczywiście tyle na tą kartkę przysługiwało, no ale może tego ze środka, a nie z brzegu. Natomiast jedną z takich zabawnych historii w dwóch słowach powiem, że i to był rzeczywiście apogeum czaru rozlewanego przez znajomość twarzy z telewizji, bo myśmy mieli bardzo dobrą karierę w NRD, w dawnych Niemczech, socjalistycznych, i tam celnicy i ich pogranicznicy to byli ludzie automaty, to byli ludzie pozbawieni jakichkolwiek odczuć ludzkich, oni po prostu działali jak automaty i tak dalej, tutaj. I się nagle, i w związku z tym, że myśmy tam grali koncerty, więc mieliśmy pieniądze niemieckie tam i myśmy mogli czasami kupić więcej niż normalny turysta, czyli mogliśmy jakieś buciki dziecięce kupić, bo mieliśmy pokrycie na te marki zarobione tam u nich. No i normalnie trzepali wszystkich. I raz się podjechali na granicy i taki dorodny Niemiec krzyknął: Die Blaue Taube, Budka Suflera. Die Blaue Taube to był tytuł i tylko gwiazda, a blask jest nikomy naszego utworu zagranego w języku niemieckim, i on nas widział na takim programie Rundfunk, czyli to takie były programy dla przedowników pracy, w telewizji pokazywane, to szło całą sobotę, myśmy tam grali właśnie z Umegu, oni grali Perłową Dziewczynę, myśmy no i on, i jeżeli nas celnik niemiecki powiedział idźcie. Na twarz przepuścił, to znaczy, że ten czar był rzeczywiście mocny.
0: Budka Suflera towarzyszy nam w programie pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za moment razem z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy pierwsze nagrania tych najważniejszych piosenek dla Budki. Zatem zostańcie z nami.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Budka Suflera gra dziś główną rolę w programie Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Dla wiernych fanów zespołu jedną z najważniejszych piosenek jest także ta piosenka. To słynny Sen.

0: zespół Budka Suflera był podobno bardzo sceptyczny do tego, żeby nagrać ten kawałek. O całej tej sytuacji opowiedział nam kiedyś Romuald Lipko.
1: To się rodziło, to się taka decyzja, no myśmy byli młodzi, bo może nie młodzi tak wiekiem, bo mieliśmy po 24 lata, ale młodzi w naszych nadziejach, w naszych oczekiwaniach, i to ja byłem zawsze zwolennikiem nagrywania swojego. Tak zresztą nawet koncepcja nagrania jakiejś płyty coverowej, na przykład przez Budkę Suflera, upadała zawsze przed mój zdecydowany sprzeciw, bo mówiłem, jeżeli mamy potencjał pisania samemu utworów, to czego mamy nagrywać covery? To może na emeryturze, dla rozrywki od teraz ewentualnie, ale też po co? Nigdy się nie dociągnie. I to jest jeden z dwóch przypadków, bo potem żeśmy nagrali taki z Wielkim Andrzejem Noc Komety, która jest utworem Eloja niemieckiego zespołu.
2: To były tego typu obiekcje. Ten utwór niezwykle nam się podobał. Byliśmy nim zachwyceni, ale była taka to trochę decyzja za nas podjęta, bo z nami się wtedy przyjaźnił, myśmy się przyjaźnili. No dzisiaj sam przyjaźnimy z redaktorem Jerzym Janiszewskim, który był takim dobrym duchem naszego zespołu. I on nam to doradzał, mówi: słuchajcie, jak się boicie, jak nie macie, bo już był napisany Cień Wielkiej Góry, już był napisany Jest Taki Samotny Dom, ale była wciąż ta obawa, jak zostanie przyjęta tego typu muzyka. To jest kontekst czasów, to jest kontekst popularności czerwonych gitar, skaldów, no to co? Takich zespołów, które wtedy królowały na polskim tym. Byśmy byli taką awangardą, taką alternatywną zupełnie wręcz propozycją, dziś razem z Breakoutami, z SBB, który grało fenomenalną muzykę instrumentalną, z Cześkiem Jemenem, a cała reszta polskich utworów grali, polskie zespoły grały muzykę taką, no bardziej użytkową, tak bym powiedział, taką bardziej taneczną. W związku z tym ten nasz niepokój i niepewność miała uzasadnienie. Stąd się brały te obiekcje, ale kiedy żeśmy dostali tekst już od Adama Sikorskiego, to wiedzieliśmy, że mamy w ręku coś ważnego i coś mądrego.
0: Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski to niewątpliwie jeden z najważniejszych głosów zespołu Budka Suflera. A jak trafił do tego zespołu?
3: Chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić, więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Grałem przede wszystkim na fortepianie bez miłości, bo byłem wtedy młodzieńcem, dzisiaj jestem dorosłym bardzo człowiekiem, także jestem leniwy, więc nie chciałem mi się ćwiczyć, a grze na fortepianie bez ćwiczenia to nic nie ma. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło. I to był przełom 69. i 70. roku, czyli niestety bardzo dawno temu i nigdy nie myślałem, że stanie się to moim zawodem. Ale to zawsze los człowiekowi płata najróżniejsze figle i mnie także takiego figla spłatał.
0: Do dziś Krzysztof Cugowski z wielkim sentymentem wspomina te pierwsze nagrania tych wielkich, złotych przebojów zespołu Budka Suflera.
3: No więc pierwszą piosenką to był bardzo, bardzo śmieszna historia, bo to myśmy pierwszą taką sesję nagraniową dokonali chyba na wiosnę 70. roku i nazywała się ta piosenka Blues Maxwell Georgia. I to jest, zresztą było na tej takiej historycznej płycie Underground. I ten Blues Maxwell Georgia to jest taki właściwie stereotypowy blues z tekstem Aleksandra Migo. Żeby było śmieszniej, to się później okazało, że jest to gość, który jest etatowym pracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Później okazało się, że jest szefem paszportówki w Jaśle, także ku różnym wesołom. A to był gość bardzo taki zaangażowany, przeciwko ustrojowi i tak dalej, ale musiał gdzieś pracować, także potem się okazało. I ten Blues Max Fred George'a to był pierwsza piosenka, która była nagrana w 70 roku. Zresztą komicznie to brzmi, jak teraz odpaliłem to, to byłem pod wrażeniem.
0: Zespół Budka Suflera gra dziś pierwszą rolę w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut dowiemy się, czy były kłótnie w zespole i jak radzili sobie z niedoborem instrumentów. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Zespół Płótka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje. Początki zespołu nie były tak bardzo kolorowe, problemem stanowiły instrumenty, których w latach 70. było bardzo trudno zdobyć na polskim rynku.
1: Wszystko było problemem. Ja pamiętam pierwszą gitarę, jaką miał gitarzysta, to była gitara Samba, czyli to był taki wytwór polskiej myśli technicznej. To była gitara elektryczna, ale tylko z nazwy. Bo przystawki, które miałeś, nie nadawały się do niczego. Lutniczo było tak, że on gryf się mniej więcej po tygodniu wykrzywiał, więc to nie stroiła ta gitara i elektrycznie była do niczego. No więc trzeba było ją modyfikować. Wtedy nasz gitarzysta miał taką gitarę. Przystawki robił mu kolega, który zajmował się stroną techniczną. Przystawki były zrobione z pudełek po akronie. Dla starszych to był taki wynalazek na gardło. Jak kogoś bolało gardło, tam teraz jest z tych specyfików całe masy, a wtedy był akron i on był w takich żółtawych pudełkach, na wymiar idealnie jak podstrunnica, także to się nadawało fantastycznie, a było wiercone, były magnesiki nawijane, no i to była ręczna robota absolutnie. I z tymi przystawkami do tej Samby, no to ta gitara, pomimo tego, że ona nie chciała stroić, ale to jej się tam jakiś pręt wkręcało dodatkowy, bo no to na razie to pełne chałupnictwo. Wzmacniacze to było kilka takich wynalazków. Były polskiej produkcji dwa wzmacniacze Ampli 45 i Ampli 75, miało oko magiczne, oczywiście lampowe wzmacniacze, wydające wszystko możliwe z siebie, głównie ciepło, bo one się grzały potwornie, więc grały okropnie, ale było. No i teraz był następny problem, było z kolumnami. Kolumny można było zrobić, powiedzmy, samą skrzynkę samemu, ale głośniki, więc na przykład basiści to kradli głośniki z tych szczekaczek, które były na 1 maja ustawiane. Tam były głośniki 25-watowe, dosyć duże, niewiadomego pochodzenia, ale one tam były, no i koledzy tam pod osłoną nocy wyciągali te głośniki i w takiej kolumnie było basowej dwa takie 25-watowe głośniki, no to była po prostu śmiertelna moc, 50 wat miała kolumna i ten ampli to zasilał, potworne różne cudeńka. Natomiast jeżeli chodzi o gitarę, tak zwany przester, czyli efekt, który powodował, że przedłużenie dźwięku gitary, to był robiony w naszym przypadku za pomocą magnetofonu Tonetka. Włączało się gitarę w wejście mikrofonowe, potem naciskało się nagrywanie, odkręcało się nagrywanie do dechy, czyli z punktu ten dźwięk był zniekształcony i z wyjścia wchodziło się na wzmacniacz i to wydawało rzeczywiście taki potwornie rzężący dźwięk. Nam się wydawało, że fantastyczny zresztą.
0: Krzysztof Cugowski, jeden z najważniejszych głosów Budki i Suflera, kiedy kilka lat temu media w Polsce obiegła informacja, że Krzysztof odchodzi z Budki i Suflera. Niektórzy fani tego zespołu aż za nie mówili, ale co było przyczyną odejścia Krzysztofa Cugowskiego z zespołu, o tym już teraz opowie nam Tomasz Zeliszewski.
1: Krzysiek, no, miał i argumenty, i prośbę taką, że no słuchajcie panowie, no nie młodniejemy, no wasz warsztat pracy można kupić, mój nie. No zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i no dobrze. Potem no poza tym, no wiecie chłopaki, no mam dwóch synów bardzo zdolnych artystów. No, dopóki my gramy, no, nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić. No pytanie i argumentacja szczera, no i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek, no słuchajcie chłopaki, no jest też, no, coś takiego jak, no, ja chciałbym jeszcze, póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś zrobić, no mam jakąś swoją ulubioną muzykę, coś chciałbym może w tą stronę, a dopóki gramy, no to no Budka jest Budka, no mamy swoje priorytety, mamy swoją stylistykę, publiczność, która czegoś od nas oczekuje.
2: No i te wszystkie argumenty no ludzkie i no, no dobrze, no dobrze. No to tak zróbmy, tylko zgodzi się pan ze mną, że to nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady i zdrady czy konfliktu, tylko no tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym no taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też, nie komentowaliśmy tego, więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich.
0: Zapewne wielokrotnie wieczorami będziemy sięgać do tych niezwykłych historii, mogę śmiało powiedzieć, kultowej polskiej formacji Budka Suflera, która była gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
3: Już środa, a jak środa, to wiadomo, że mała sobota. Dobry wieczór, cześć. Zaczynamy magazyn, co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. 27 dzień maja, więc maj powolutku odchodzi nam do lamusa. Nie ma się co dziwić, bo pędzi ten czas nie wiadomo gdzie, po co i dlaczego. 147 dzień roku za nami, o 20:34 zaszło słońce. Dzień trwał 16 godzin i 1 minutę. Powoli zbliżamy się do tego najdłuższego dnia w roku, który będzie za... No już niecały miesiąc, a później odliczanie wsteczne. Znów będziemy się zbliżać do najkrótszego i tak w kółko, i tak w kółko. 218 dni jeszcze zostało nam do końca tegorocznego kalendarza. Imieniny dziś obchodzi Jan, Juliusz, Radowit oraz Magdalena. Wszystkiego najlepszego. 21 dni, wróć, 21 stopni pokazywały dziś termometry. Natomiast jutro ma być chłodniej, 18 stopni, a więc poniżej 20 zjedzie słupek rtęci, ale w piątek z powrotem powyżej jednak tej cyfry magicznej nam wskoczy. 21 w piątek, 21 w sobotę, 23 w niedzielę. Na sobotę synoptycy przewidują przelotne opady deszczów w naszym regionie. A jeżeli już mówimy sobie o czerwcu i o pięknej pogodzie, to właśnie sprawdzam, 29 dni jeszcze zostało nam do tegorocznych wakacji. No oczywiście mówimy tutaj o dzieciakach szkolnych, bo przecież my pracujący musimy trochę na wakacje jeszcze dłużej poczekać. Ale poczekamy i doczekamy, to z całą pewnością. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Prędzej czy później wakacje na pewno nadejdą. Tak samo jak prędzej czy później nadchodzi pora na nasze wieczorne spotkanie w Radiu Złote Przeboje. Tak też stało się i dziś. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A czym będziemy się dzisiaj zajmować? Oj, jest tych spraw i to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim będziemy w Jędrzejowie. Bo sobie opowiemy o konferencji prasowej z udziałem wojewody Józefa Bryka. Wojewoda był wczoraj w Jędrzejowie, dokładnie na terenie pierwszego liceum ogólnokształcącego i zapowiedział, że z programu Ministerstwa Obrony, z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostanie ponad 2 miliony złotych przeznaczone na budowę Jędrzejowskiego schronu, który ma pomieścić od 250 do 300 osób w razie potrzeby, rzecz jasna. O szczegółach tej inwestycji powiemy sobie za kilka chwil. Oprócz tego zbliżający się weekend. Dziś już środa, a w sobotę druga odsłona Kieleckiego Geofestiwalu, czyli to, co dziać się będzie na Kadzielni, to już za nami, natomiast przed nami wydarzenia z Centrum Geoedukacji na Wietrzni, a także z wielkiego finału, czyli z Ogrodu Botanicznego. Zajrzymy dziś także do Filharmonii Świętokrzyskiej, żeby sprawdzić, co w związku z także zbliżającą się końcówką sezonu artystycznego na nas czeka. Również zajrzymy po raz kolejny do wojewody świętokrzyskiego, dlatego że w najbliższą sobotę wojewoda zapowiedział cykliczną imprezę, która odbywa się zwykle właśnie w weekend poprzedzający albo po następujący Dniu Dziecka. Mowa o akcji Wyrób Dziecku Paszport. W tym roku oprócz tego, że urzędnicy będą czekać na interesantów, czy też petentów, czy też klientów, jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi, to będzie festyn przy Urzędzie Wojewódzkim. O tym sobie powiemy za kilka chwil. Oprócz tego aktualności, między innymi ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, z Urzędu Miasta w Kielcach, trochę wiadomości sportowych, trochę w związku z dzisiejszym dniem diagnosty wiadomości z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. No i jeszcze, ponieważ ta nasza fantastyczna ciuchcia jędrzejowska Ponidzie, Świętokrzyska Kolej Wąskotorowa Ciuchcia Ponidzie, tak się dokładnie nazywa, pochwaliła się, że wagoniki i ciuchcia jest świeżo wyremontowana, no to troszeczkę tym, że także się zajmiemy. Oj, dużo tego wszystkiego, naprawdę dużo. Mnie również długo zeszło z tym wstępem. Kłaniam się raz jeszcze. Michał Pustuła, zapraszam na magazyn Co jest grane w Świętokrzyskiem.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: No to zgodnie z zapowiedzią sprzed chwil, dosłownie kilku, zajmiemy się naprawdę bardzo ważnymi sprawami dotyczącymi naszego bezpieczeństwa. Ważna inwestycja dla bezpieczeństwa mieszkańców Jędrzejowa zostanie zrealizowana. To wszystko dzięki rządowemu wsparciu, ponieważ jeszcze w tym roku pod budynkiem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Areja powstanie miejsce doraźnego schronienia dla 250 osób. O tym wczoraj na specjalnej konferencji poinformował wojewoda świętokrzyski Józef Bryk. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, przyznanych na ten cel dla powiatu jędrzejowskiego. O szczegółach na początek właśnie wojewoda Józef Bryk.
1: Tegoroczny plan wydatków do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej to 142 miliony. Głównie z obszaru pierwszego, drugiego tego planu wydatków są to inwestycje budowlane, inwestycje ochrony ludności. Są inwestycje jednoroczne, jak i wieloletnie. Czyli wieloletnie to są projekty tych inwestycji budowlanych, remontów i nowo powstałych miejsc ukrycia i miejsc doraźnego schronienia. Jesteśmy na terenie Jędrzejowa, na terenie pierwszego liceum, gdzie będzie wykonany remont pomieszczeń, które będą przystosowane do MDS-u, czyli do miejsca doraźnego schronienia. Jest to inwestycja jednoroczna, jest na kwotę około 2 200 tysięcy złotych. Starosta napisał poprawny wniosek. Ten wniosek został oceniony pozytywnie przez wojewodę i służby wojewody, jak i również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i MON. Powrotnie wrócił do nas i jesteśmy na etapie realizacji tego wniosku, czyli przygotowane są dokumenty finansowe i będziemy niebawem podpisywać umowę już na realizację tego zadania. Jest to zadanie bardzo ważne, dlatego że jest to ono jednoroczne, czyli w tym roku zakończy się inwestycja, czyli już będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić, nie tylko klimatyczne, ale również z powietrza, różnego rodzaju skażenia. Ja serdecznie dziękuję panu staroście za ten wniosek i będziemy to realizować, tę inwestycję w tym roku. Dziękuję bardzo.
3: Oczywiście ta wysoka rządowa dotacja wymaga również niewielkiego wkładu własnego samorządu. Wynosi ona zaledwie 35 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotą całej dotacji jest naprawdę niewielką sumą. O szczegółach tego właśnie, jak to będzie wyglądać i jak te środki wpłyną na bezpieczeństwo mieszkańców, opowie starosta powiatu jędrzejowskiego Paweł Faryna.
4: Szanowni Państwo, szanowny Panie Wojewodo, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Panie Radny, Szanowni Państwo, no, niezmiernie cieszy fakt, że środki z obrony cywilnej właśnie wpływają tutaj do naszego powiatu jędrzejowskiego. To jest, tak jak pan wojewoda wspomniał, 2 200 000 składem własnym powiatu jędrzejowskiego przeszło 35 tysięcy złotych. Także to jest niewielki wkład. Także całą kwotę, o którą wystąpiliśmy, taką kwotę dostaliśmy. Także wielki szacunek, wielkie podziękowania dla pana wojewody i dla służb, bo powiem tak szczerze, no, nad tym wnioskiem pracowały również służby nasze starostwa powiatowego w Jędrzejowie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zarządzania kryzysowego z panem kierownikiem Zbigniewem Węglowskim na czele i oczywiście od zamówień publicznych, od pana dyrektorowi Marcinowi Dziopie z całym zespołem, jeśli chodzi o zamówienia publiczne, infrastrukturę i promocję. No, środki finansowe będą przeznaczone na miejsce doraźnego schronienia. Tutaj właśnie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Jędrzejowie. Mamy wszystko już przygotowane, PFW, jesteśmy, powiem tak szczerze, panie wojewodo, szanowni państwo, w blokach startowych przed przetargiem, także czekamy na podpisanie umowy i przystąpimy do realizacji, tym bardziej, że to jest, tak pan wojewoda wspomniał, inwestycja jednoroczna i musimy jak najszybciej ją zrealizować. Także bezpieczeństwo, panie wojewodo, to u pana jest priorytetem w województwie, w całej Polsce, ale również jako powiat jędrzejowski, bezpieczny powiat jędrzejowski, no te środki odpowiednio wykorzystamy na bezpieczeństwo naszych wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Jak słyszeliśmy, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej zostaną przeznaczone na wybudowanie tego i stworzenie tego schronu w siedzibie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Jędrzejowie. Jak podkreślił dyrektor jędrzejowskiego liceum Wojciech Zwierzchowski, ta inwestycja będzie również podstawą do kolejnych prac modernizacyjnych w placówce.
5: Ja nie zawaham się powiedzieć, że dla liceum ta inwestycja ma no, niemal fundamentalne znaczenie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że celem strategicznym tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa na wypadek czy na sytuację ewentualnych zagrożeń, ale po zrealizowaniu tych prac modernizacyjnych do końca roku, zakładając też taką dobrą perspektywę, te pomieszczenia już po odnowie będą służyły realizacji zadań szkoły. Ja chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że te prace modernizacyjne, które już mamy nadzieję niebawem się zaczną, zostaną wdrożone, one są swego rodzaju podsumowaniem tych wszystkich prac, które były przy obiekcie podejmowane w ostatnich latach, w tym w szczególności prac dotyczących zabezpieczenia fundamentów i prac

0: strony chcę podziękować panu wojewodzie za wsparcie, którego udziela liceum, udzielił w związku z realizacją tego programu obrony ludności cywilnej. Bardzo dziękuję panu staroście i również jego służbom i całemu zespołowi starostwa powiatowego, który był zaangażowany w przygotowanie wniosku i przygotowanie również niezbędnej dokumentacji. Także myślę, że jest to bardzo ważny moment dla liceum, ale także to, co jest istotne, to realizuje się ten cel społeczny, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jędrzejowa. Także myślę, że jest to ważna inwestycja, jest to podsumowanie wielu lat pracy, które były tutaj też prowadzone. No a jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, no to dla Jędrzejowa, dla miasta, dla naszej społeczności tutaj liceum ma również w tym wymiarze sporą rolę i znaczenie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i za obecność, i za to, że ten wniosek jest pozytywnie zaopiniowany i jest perspektywa wykonania w najbliższym czasie niezbędnych prac. Także bardzo dziękuję.
1: Jak usłyszeliśmy na tej konferencji, w razie potrzeby schronienie w tym jędrzejowskim schronie w pierwszym liceum ogólnokształcącym znalazłoby około 250-300 osób, ale są również plany na to, żeby takich miejsc powstało w powiecie jędrzejowskim jeszcze więcej.
2: Tak, jeśli będą środki finansowe od pana wojewody, jak najbardziej miejsc jest dużo. Na przykład nad Zaorkiem też można wyremontować, tam jest też do 150 osób, także jak najbardziej, jeśli będą środki finansowe, powiat jędrzejowski zawsze wystąpi z wnioskiem do pana wojewody.
1: Cieszymy się, bo będzie na pewno bezpiecznie i oczywiście te 250 czy 300 miejsc to jest niewystarczająca liczba, ale wojewoda zapowiedział, że jeżeli środki się znajdą, to kolejne takie miejsca doraźnego schronienia także będą powstawać.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: A już teraz porozmawiamy sobie o najbliższym nadchodzącym weekendzie, bowiem ten właśnie weekend to drugi weekend piątego geofestiwalu. Miejsce odbywania się tym razem wszelkiego rodzaju wydarzenie to Centrum Geoedukacji, jak również i wielki finał w Ogrodzie Botanicznym. O szczegółach tego jakże skomplikowanego, ale bajecznie ciekawego przedsięwzięcia już teraz w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem.
3: Ciekawe wydarzenie w Świętokrzyskiem.
1: Co nas czeka właśnie w ten drugi geofestiwalowy weekend w Kielcach? Was nie może tam absolutnie zabraknąć.
4: Piąta edycja geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji już 30 maja w godzinach od 14 do 18 wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W ramach Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania, na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkanie z kolsem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Diza i Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała w programie, między innymi geociasteczka, które zaserwuje miasteczko Liliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na Wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam? Właśnie a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo już zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali epokę lodowcową, wiedzą, o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą, o co

0: przychodzi widząc taką maskotkę, natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy między innymi już 30 maja pojawią się na Wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na Wietrzni.
1: O propozycjach Ogrodu Botanicznego w Kielcach w czasie 5. edycji Geofestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
2: Tradycyjnie Ogród Botaniczny kończy Geofestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki Geofestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, Geofestiwal w Ogrodzie Botanicznym w maju, czyli 5. miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników Geofestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten Geofestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje Geofestiwalu w ogrodzie wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 most atrakcji, geofestiwalowa scena. Tam będzie się bardzo wiele działo od początku. Będzie dużo akrobatyki, tańca. Zapewnią go zespół Aerial Perle z pokazem akrobacji powietrznej. Następnie pałeczkę przejmie Kielecki Teatr Tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód kolorowy postaci bajkowych. I w tym roku fragment spektaklu Królowa Śniegu. Później będzie na scenie spotkanie z Mają Popielarską, znaną prezenterką telewizyjną, pasjonatką ogrodów, także bardzo ciekawa rozmowa o naturze, o inspiracjach ogrodowych. I później będzie na scenie bardziej muzycznie. Zabrzmią utwory muzyki poważnej, ale nie będzie tak całkiem poważnie, bowiem będą to znane wszystkim utwory także z bajek, także coś dla dzieci też dedykowane specjalnie. I na zakończenie dnia na festiwalowej scenie koncert Mariusza Mrówki, kielczanina, gitarzysty, wokalisty, znanego także pod pseudonimem Mrówczyki, także na zakończenie Geofestiwalu. Przez wszystkie te godziny, oprócz tego, że będą atrakcje na scenie, będzie też bardzo wiele się działo w całej przestrzeni ogrodu, bowiem przewidujemy bardzo liczne warsztaty, stoiska warsztatowe, stolarskie, ceramiczne, zielarskie, pszczelarskie, florystyczne, różne rękodzielnicze, konstrukcje biżuterii, latawców, domków dla owadów, także bardzo szeroki przekrój tematyczny, każdy znajdzie coś dla siebie z pewnością. Oprócz tego w przestrzeni ogrodu także gotowanie naturalnych potraw, dzikich ziół, Max będzie gotował z natury, będzie też joga przy akompaniamencie Rafała Gęborka i mnóstwo też takich stref aktywności dla dzieci, warsztaty takie przyrodniczo leśne i nie zabraknie także stoisk z naszymi lokalnymi produktami. Miody, inne produkty, przetwory regionalne, rękodzieło, też pamiątki druku 3D. Także widzicie Państwo, że cała moc atrakcji. Pomieścimy bardzo wiele osób w ogrodzie, także liczymy na wysoką frekwencję i serdecznie zapraszamy.
3: I później, żeby nie było, że nie mówiłem, albo że nie wiedzieliście, pamiętajcie, Geofestiwal, druga odsłona, drugi geofestiwalowy weekend 30 i 31 maja, 30, czyli w sobotę w Centrum Geoedukacji na Wietrzni, a 31 w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. Tyle jeżeli chodzi o Geofestiwal. Pewnie do tematu jeszcze będziemy sobie wracać w naszym magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy właśnie sprawdzili, co wraz z końcem maja przyniesie nam repertuar Filharmonii Świętokrzyskiej, o czym opowie dyrektor Jacek Rogala.
4: 29 maja z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka proponujemy koncert zatytułowany Księga Dżungli. Taki utwór Jana Walczyńskiego zbudowany w formie suity i z udziałem narratora, a dokładniej narratorki, aktorki. To nasza propozycja dla, nie tylko dla młodych słuchaczy, bo i myślę interesująca dla dorosłych. Być może Państwo pamiętają Jana Walczyńskiego jako autora wielu, około 30 specyficznych, świetnie napisanych programów, na przykład z muzyką z westernów, z filmów gangsterskich, z romansów albo takich monograficznych koncertów z muzyką Ennio Morricone, Nino Roty, albo z przebojów Franka Sinatry, z piosenek oscarowych, z przebojów Nat King Cole'a, Elvisa Presleya czy Raya Charlesa. No ale to wszystko były opracowania, a tym razem usłyszymy autorską kompozycję Jana Walczyńskiego, Księga Dżungli. W rolę narratorki wcieli się Ewa Lubacz, aktorka, absolwentka Akademii Teatralnej Mija Zelwerowicza w Warszawie, autorka warsztatów edukacyjnych i teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, założycielka grupy teatralnej Teraz My przy Teatrze Kubuś w Kielcach. Przypomnę też, że jej głos możemy słyszeć w słuchowiskach realizowanych w Radiu Kielce, a także w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, gdzie dubbinguje bajki prezentowane w Teatrze Małym. A całość poprowadzi Filip Sier, o którym już mówiłem, który jest w tym roku dyrygentem, rezydentem naszej filharmonii. 29 maja, koncert Baja, suita z okazji Dnia Dziecka. W niedzielę 31 maja kolejny koncert familijny, muzyczne spotkania z PGE, Polską Grupą Energetyczną. Co roku zapraszamy do współpracy z pedagogów i studentów UJK, którzy są twórcami koncepcji artystycznej, wykonawcami, którzy reżyserują sami, dokonują opracowania muzycznego, choreograficznego, prezentowanego spektaklu teatralno-muzycznego. W tym roku opiekę nad studentami sprawuje pani Justyna Reczeniedi, śpiewaczka, a ten spektakl to baśniowy Bur, który jest inspirowany mitologią słowiańską, połączy taniec, muzykę i humor. Z ważnym przesłaniem będzie nim walka o ratunek dla umierającego lasu. Familijny koncert 31 maja. 3 czerwca drugi koncert z cyklu Estrada Młodych, o którym już mówiłem, czyli koncert laureatów konkursu zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Koncert, który poprowadzi Agnieszka Środowska, a słowem okrasi Artur Jaroń. W niedzielę 7 czerwca zaprosimy Państwa na... A, tylko 3 czerwca to jest środa, nietypowy termin przed Bożym Ciałem. To warto to podkreślić, że to nie piątkowy koncert. Za to w niedzielę 7 czerwca zaprosimy na kolejny koncert specjalny, który nosi nazwę Muzyczny Dom. Będzie to koncert chórów z regionu świętokrzyskiego, który zwieńczy kolejny sezon ogólnopolskiego programu Śpiewająca Polska, a ten program prowadzony jest przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Cała rzesza chórów. Chór szkolny Prymki z Jedynki, chór kameralny Portamento, chór dziecięcy Mała Fermata, chór Julki zespołu szkół imienia Juliusza Werna w Kielcach, chór szkolny Melodia, chór dziecięco-młodzieżowy Adagio, chór Young Voices, chór Kolorowe Nutki, dziecięcy zespół muzyczny Józefowe Kwiatki, chór dziecięcy Miasta i Gminy Pogoria i chór Po 14. No i ich dyrygenci, czy raczej dyrygentki, Bożena Magdalena Mruzek, Ewelina Tabiszewska, Olga Antas, Joanna Szewczyk-Kędzior, Łukasz Gronostaj, Magdalena Sitkowska, Antonina Gorzelak, Paulina Kozioł, Patrycja Duda. Do tego jeszcze Piotr Sitkowski, który będzie chórą akompaniował na fortepianie i kierownictwo artystyczne nad całością sprawować będzie Magdalena Sitkowska. Zatem mnóstwo utalentowanej młodzieży, dzieciaków, śpiewających i finał kolejnego sezonu programu Śpiewająca Polska, który, ja pamiętam, jak on zaczynał się w Kielcach i gromadził wokół siebie kilka chórów, tak w tej chwili jest to akcja, która rozrosła się do wielkich rozmiarów i fantastycznie, bo jest to znakomity projekt rozśpiewujący całe pokolenia.
3: To zaczynając od samego początku, pełny repertuar tego wszystkiego, co przygotowała dla Was Filharmonia Świętokrzyska, znajdziecie na stronie internetowej, gdzie już teraz odsyłam. O tych bieżących, najbliższych koncertach opowiadał dyrektor Jacek Rogala. No a ja polecam Wam to piękne granie właśnie w Filharmonii Świętokrzyskiej. Mówiliśmy parę chwil temu o Geofestiwalu. Natomiast również o najbliższym weekendzie sobie teraz powiemy, mówiąc o aktualnościach wszelkiego rodzaju w naszym regionie, ponieważ ten ostatni majowy weekend to również kolejne atrakcje w ramach akcji Funduszowy Maj. Tym razem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego organizują Świętokrzyski Bieg Europejski. No i w związku z tym można sobie troszeczkę pobiegać. Jeżeli lubicie, jeżeli chcecie, jeżeli na co dzień trenujecie, to w najbliższą niedzielę, czyli 31 maja o godzinie 11, warto wystartować sprzed Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, bo tam właśnie rozpoczyna się ten bieg podczas Świętokrzyskiego Biegu Europejskiego. Do wygrania są oczywiście atrakcyjne nagrody, ale także puchary dla najlepszych zawodników i wyjątkowy medal dla każdego uczestnika biegu. Pamiętajcie, 31 maja, start i meta Wódek, około 5 km miejskiej trasy i pełna moc innych atrakcji.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
3: A już teraz na antenie mówić będziemy o naprawdę bardzo, bardzo ciekawej, ważnej i potrzebnej akcji. Zrób dziecku paszport na wakacje. Tak nazywa się akcja, która zwykle już od kilku lat odbywa się w okolicach Dnia Dziecka. Podobnie jest właśnie i w tym roku. A ponieważ zbliża się okres letnich wyjazdów, co często wiąże się z koniecznością wyrobienia paszportu, w najbliższą sobotę, 30 maja, wojewoda Józef Bryk zaprasza na tegoroczną akcję Zrób dziecku paszport na wakacje. Ale to nie wszystko. Ponieważ to będzie także pełen atrakcji rodzinny piknik przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, podczas którego będzie można złożyć ten właśnie wniosek paszportowy. Odbędzie się to wszystko w godzinach od 12 do 17. Mowa o pikniku, natomiast pracownicy oddziału paszportów będą przyjmować wnioski od 8 do 15. Ta paszportowa akcja to także mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, to dmuchańce, konkursy z nagrodami, koło fortuny, popcorn, wata cukrowa, a także stoiska wojska, policji, straży pożarnej czy straży granicznej. O szczegółach już teraz wojewoda Józef Bryk.
6: Szanowni Państwo, w najbliższą sobotę organizujemy na terenie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydarzenie pod nazwą Zrób dziecku paszport. Od godziny 8 do godziny 15 wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć wnioski o wydanie paszportu dla tych najmłodszych, dla naszych dzieci. W tym dniu w celu ułatwienia będzie otwarty parking naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego. Bezpłatny oczywiście parking. Umożliwimy wejście do Wydziału Paszportowego również wejściem głównym, czyli tym wejściem A w celu ułatwienia. W tym samym dniu od godziny 12 do 17, żeby uatrakcyjnić ten dzień, zorganizowaliśmy festyn rodzinny na terenie urzędu naszego. Będą liczne atrakcje, czyli takie wesołe miasteczko dla dzieci, liczne zabawy, konkursy. Jak zwykle pod urzędem będzie to ciekawa impreza dla naszych rodzin. W tą imprezę włączyły się różne instytucje, czyli tutaj policja, straż graniczna, wojsko, straż pożarna, areszt śledczy, straż graniczna, administracja skarbowa, 12 instytucji, które są, oni bardzo chętnie przyjeżdżają ze swoimi stoiskami, namiotami, aby uatrakcyjnić ten dzień dla naszych najbliższych i dla naszych rodzin. Więc serdecznie zapraszamy na sobotę 30 maja w godzinach 8:15 i od 12 do 17 na piknik rodzinny.
3: A o szczegółach tej części technicznej, tej części formalnej dotyczącej wyrobienia najmłodszym paszportu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim opowie zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Michał Gałczyński.
7: Szanowni Państwo, ja może tak troszeczkę z części technicznej. Co jest najważniejsze? Należy pamiętać, aby mieć ze sobą zdjęcie. Zdjęcie ma być nie starsze niż 6 miesięcy. To jest dla nas, dla Wydziału, normalny dzień pracy. Będziemy, tak jak Pan Wojewoda podkreślił, od 8 do 15. W tym dniu będzie także czynna nasza kasa. Przyjmujemy płatności gotówkowe, bezgotówkowe. Bezwzględnie należy pamiętać także o tym, że dla wydania paszportu dla najmłodszych potrzebna jest obecność lub zgoda obojga rodziców. Zgoda może być wyrażona w formie elektronicznej za pomocą strony gov.pl. Zapraszamy także wszystkich do korzystania z naszej infolinii, jeżeli są jakieś dodatkowe pytania, oraz także z naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco w dostępnej formie i treści przedstawiamy wszystkie istotne informacje. Co do opłat, 140 zł osoby dorosłe, 30 lub 70 dzieci, w zależności od wieku lub też ulgi, jaką dana osoba posiada.
3: Nie ma co ukrywać, że ta akcja, żeby wyrobić dzieciom paszport, związana jest, rzecz jasna, z przypadającym 1 czerwca Międzynarodowym Dniem Dzieci, który wypadnie w poniedziałek. No ale nie ma co ukrywać, że ta akcja związana jest także ze zbliżającymi się wakacjami. Także jeżeli wasze paszporty są na przykład przeterminowane albo ich jeszcze nie macie, to warto tematem się zainteresować. A jeżeli chodzi o dotychczasowe działania w tej kwestii mieszkańców województwa świętokrzyskiego, to o nich także kilka słów wicedyrektora.
7: W chwili obecnej w tym roku obsłużyliśmy blisko 30 tysięcy osób. W zeszłym roku było to 78 tysięcy. W 2024 obsłużyliśmy 81 tysięcy osób. Dziennie obsługujemy około 250 osób. Należy pamiętać także, że działa punkt paszportowy, terenowy punkt paszportowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Łącznie z tym punktem obsługujemy dziennie średnio około 350 osób.
3: Ale jeżeli dla kogoś jest już za późno na przykład na wyrobienie paszportu przed wyjazdem, bo przecież na taki dokument trzeba chwil kilka poczekać, no to warto również rozważyć możliwość wyjazdu bez paszportu. Ale czy zawsze taka możliwość jest i czy jednak pewne warunki muszą być spełnione? Posłuchajmy.
7: To zależy też od kraju, do którego się wybieramy. Pamiętajmy, że jesteśmy w strefie Schengen. Do wielu krajów możemy wybierać się za okazaniem dowodu osobistego. Natomiast jest wiele krajów, do których po prostu posiadanie paszportu jest niezbędne. Należy też pamiętać o tym, że wiele krajów ma różne warunki wjazdu. Wśród takich najczęściej spotykanych jest warunek mówiący o tym, że paszport ma być ważny nie mniej niż 6 miesięcy. O tym często zapominamy. Należy też pamiętać o tym, że paszporty mają różne daty ważności. Paszport tymczasowy wydajemy na 362 dni. Paszport dla osoby dorosłej 10 lat, dla dziecka natomiast 5 lat. O tym także często zapominamy i wybierając się w podróż, po prostu wtedy orientują się rodzice, że jednak dla dziecka ten paszport jest dużo krócej ważny. Jeżeli złożymy 30 maja w sobotę paszporty, one będą już gotowe po około 17 dniach kalendarzowych, więc zdążymy je odebrać przed zakończeniem roku szkolnego. Ustawowo jest to miesiąc, natomiast u nas staramy się, żeby ten paszport był jak najkrócej, bo w chwili obecnej jest to 17 dni kalendarzowych.
3: Podczas normalnej wizyty w Urzędzie Wojewódzkim przy wyrobieniu paszportu obowiązkowa jest rejestracja. Czy podobnie jest również w najbliższą sobotę?
7: Nie ma opcji rejestracji. Zapraszamy, tym bardziej jesteśmy wcześniej rano, żeby można było sobie sprawy związane z wyrobieniem załatwić, a później można skorzystać z gościnności pana wojewody i z pikniku, który będzie odbywał się tuż przy urzędzie.
3: A jak słyszeliśmy na samym początku, bo mówił o tym wojewoda Józef Bryk, ta akcja Wyrób Dziecku Paszport jest akcją cykliczną, która odbywa się od kilku lat. I okazuje się, że akcje te cieszą się naprawdę dużą popularnością wśród rodziców.
6: Tak, to jest zainteresowanie. Bardzo duże jest, bo to jest w takim czasie wolnym od pracy. Rodzice mają pewne trudności, żeby w ciągu tygodnia sobie taki wygospodarować czas wolny na załatwienie tych formalności. Że jest bardzo dużo osób jest zainteresowanych, więc zapraszamy do urzędu, dlatego organizujemy takie akcje.
5: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
3: No jeżeli na przykład teraz zapytalibyście mnie, co słychać w Świętokrzyskiem, to z całą pewnością mógłbym powiedzieć, że słychać taki bardzo przyjemny świst, czy też gwizd, ponieważ spieszymy z naprawdę dobrą informacją, a z zadowoleniem piszczą czy gwizdzą ciuchcie, ponieważ powiemy sobie o świętokrzyskiej kolejce wąskotorowej właśnie ciuchcia po Nidzie. Dotarła do nas informacja o tym, że już są świeżo wyremontowane wagony, które zostały otwarte, przeszły wyjątkowo wzorowo jazdę próbną, no i będą one włączone w skład pociągu już w najbliższą niedzielę. Tym samym do świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej ciuchcia po Nidzie dołączy aż 53 miejsca siedzące właśnie dla takiej liczby pasażerów. Wagony na zdjęciach prezentują się przepięknie. Możecie zobaczyć je zresztą sami osobiście na Facebooku świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej ciuchcia po Nidzie. A ja już teraz chciałbym, żebyśmy czas poświęcony na nasze dzisiejsze spotkanie właśnie poświęcili na spotkanie z kierownikiem ciuchci. Moim i waszym gościem będzie Dariusz Zarzycki, który poopowiada trochę o tym remoncie tych wagonów, a także o tym, co w planach na najbliższy czas jest, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ciuchci. Przyznam wam się szczerze, że jest to rozmowa delikatnie tylko archiwalna, bo była nagrana tuż przed startem sezonu, czyli tuż przed 1 maja, bo właśnie od tej daty ciuchcia nam jeździ. Nie będę tego przed wami ukrywał, bo i po co, przecież sami też byście się zorientowali, więc jeżeli gdzieś padnie, że sezon się rozpocznie, to tak właśnie miało być. A przy okazji to zachęcam was do tego, żeby sprawić sobie taką przejażdżkę po Ponidziu świętokrzyską kolejką wąskotorową ciuchcia po Nidzie. No to wsiadać, drzwi zamykać, ściskając w ręku kamień zielony, no ale tym razem chyba nie byle gdzie, tylko naprawdę fenomenalne miejsca.
5: Co słychać w Świętokrzyskiem?
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Panie Dariuszu, jak to obecnie wygląda? Co się dzieje na kolei? Opowiedzmy o tym wszystkim po kolei najlepiej.
8: W tym momencie kończymy remont od Jędrzejowa do Pińczowa. To znaczy się, w Pińczowie jest remont, końcówka remontu stacji kolejki wąskotorowej, końcówka remontu linii torowej między Pińczowem a Ołmianowicami. W Jędrzejowie na ten moment remontujemy cały tory na całej stacji, a także dwa budynki, z czego jeden jest zabytkowy, jest to dawna wagonownia, w której od czasu do czasu odbywały się imprezy kulturalne, a także druga hala. Jest to hala przeznaczona będzie do remontu wagonów, a także lokomotyw, które używamy.
3: Czy te tory, to torowisko, które teraz właśnie pan mówi, że jest remontowane, że ten remont powolutku się kończy, to jest torowisko, które powstaje po nadawnym śladzie tego zabytkowego, tak? Po którym kolejka jeździła.
8: Tak, torowisko idzie dokładnie po starym śladzie, z czego szyny, które są ponownie montowane, są to szyny zabytkowe, po których się jeździło dziesiątki lat temu. Za to jest wymieniane podszynie, czyli są wymieniane podkłady nowe na drewniane, a także cała podsypka stłucznia, która jest pod torowiskiem, to jest wszystko nowe.
3: To skomplikowana operacja i zdaje się, że kosztowna, no bo to przecież nie kosztuje 5 zł, tylko tam poszły grube miliony na ten remont, żeby po pierwsze wykorzystać te zabytkowe szyny, o których pan mówi, no a po drugie stworzyć tę nową podbudowę, żeby te szyny się miały na czym trzymać.
8: Na remont przeznaczone zostało około 28 milionów złotych, które były przeznaczone z tak zwanego Polskiego Ładu. Kwota ta umożliwiła nam remont tylko części torowiska, dlatego że między Ołmianowicami a mostem na Nidzie jeszcze mamy taki dość skomplikowany odcinek, w którego skład wchodzi most na Nidzie, a także estakada po dawnych bagnach. I to wymagało będzie, tak szacujemy, między 20 a 25 milionów złotych. I będziemy się jeszcze starali uzyskać te środki po to, żeby kolejka mogła jeździć tak jak kiedyś między Jędrzejowem a Pińczowem przez Umianowice.
9: No to w ogóle jest możliwe, żeby ona pojechała całą tą trasą?
8: Tak, jest to po prostu możliwe. Tak jak mówię, w tej chwili no jest to tylko zależne od środków, które chcemy pozyskać, ponieważ na ten moment ten szlak tam istnieje, tylko że od strony technicznej nie pozwala nam w tym momencie jeździć tam cięższymi elementami, nie jest dopuszczony do ruchu i właśnie te środki, które jeśli nam się uda po prostu pozyskać, wpłyną na to, że ponownie będziemy tym miejscem jeździli, a wydaje mi się, że to będzie najciekawszy element całej trasy, właśnie przejazd po Nidzie i po tej estakadzie po dawnych bagnach i rozlewiskach Nidy.
9: Oj, ta Nida czeka, oj, ta Nida kusi, oj, to po Nidzie jest po prostu przepiękne, a przy okazji po Nidzia to ja chciałbym polecić wam wystawę przepiękną Michała Janysta, wystawę fotografii, które zostały właśnie na Ponidziu zrealizowane, nocnych świątków. O tej wystawie mówiliśmy sobie przedwczoraj, także polecam raz jeszcze bardzo mocno.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
9: Wystawę świątków Michała Janysta zostawiamy sobie na razie, porozmawiamy o niej jutro po godzinie 22. Jak na razie chciałbym, żebyśmy wrócili do naszej bohaterki, którą, przypomnę, jest Świętokrzyska Kolej Wąskotorowa, Ciuchcia po Nidzie, a moim i waszym gościem w dalszym ciągu będzie Dariusz Zarzycki, kierownik Ciuchci. A mówimy o tym dlatego, że w najbliższą niedzielę kolejnych 53 pasażerów będzie mogło przejechać się otwartymi wagonami, które są świeżutkie, wyremontowane i przeszły wzorowo jazdę próbną. O tym także w naszej rozmowie, ale i o planach na nadchodzący, czy też trwający sezon. Ale zaczniemy sobie od objazdu po tym arcyciekawym Poniciu.
5: Co słychać w Świętokrzyskiem?
9: No w ogóle przejazd kolejką wąskotorową po Poniciu to jest coś wyjątkowego. My tutaj już poza anteną wspominaliśmy, ja przynajmniej wspominałem, że jechałem dawno, dawno temu wąskotorówką. Te widoki, które są za oknami, które są podczas podróży, są naprawdę wyjątkowe i niezapomniane. A tak patrzę sobie teraz na informację. Kolejka powstała w 1917 roku. W przyszłym roku będzie 110 lat. Planujecie jakieś obchody albo zakończenie właśnie remontu na taką okrągłą rocznicę?
8: Remont jest planowany na koniec kwietnia po to, żebyśmy mogli rozpocząć sezon 1 maja, jak co roku rozpoczynamy. Co do obchodów 110-lecia, na razie no, nie wybiegaliśmy tak w przyszłość, dlatego że zbyt pochłaniał nas remont, który w tym momencie jest prowadzony na terenie kolejki. Zrobienie takich obchodów wiąże się z pewnymi nakładami, przede wszystkim pracy, a wszyscy w tym momencie skupiamy się na zakończeniu remontu i przygotowaniu taboru do nowego sezonu. Więc tak jak powiedziałem, na ten moment jeszcze tym się nie zajmowaliśmy, ale wydaje mi się, że jak tylko aktualne roboty zostaną odebrane, będziemy mieli więcej czasu i wtedy zajmiemy się tym obchodami 110. rocznicy, bo na pewno jest to okazja zaproszenia gości, a także po prostu przedstawicieli innych kolejek, porozmawiania na temat tego, z jakimi problemami my się borykamy, z jakimi oni się borykają, a każda wymiana informacji powoduje, że no, pracuje nam się po prostu później łatwiej.
9: No dobrze, panie Dariuszu, to jeżeli już jesteśmy przy tych problemach, za chwilkę sobie przejdziemy do tego rozpoczęcia sezonu turystycznego i wożenia turystów, to powiedzmy, z jakimi problemami na co dzień wy się borykacie? Czemu kolejka no, nie jeździ na przykład przez cały rok? Czy to są względy pogodowe, czy to chodzi o właśnie infrastrukturę, która została przez ostatnie lata nieco zaniedbana i dopiero doprowadzacie do tego, żeby można było z powrotem spokojnie i bezpiecznie po tych wąskich torach jeździć?
8: Na pewno infrastruktura nam nie pozwalała, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tabor, który mamy na ten moment, nie pozwalał nam wykorzystywać go w sezonie zimowym. Chodzi o ogrzewanie wagonów zamkniętych. No, wagony otwarte wiadomo, że się stosuje w okresie letnim, ale wracając do tych tematów, do wagonów zamkniętych, na ten moment instalacja, która była kiedyś zabudowana, pozwalająca ogrzewać te wagony, jest w takim stanie technicznym, że nie byliśmy w stanie jej zaadoptować ponownie i odpalić do tego, żeby po prostu te wagony nam ogrzewała. Mamy już nowy pomysł na to, żeby te wagony były ogrzewane. Wydaje mi się, że pierwszym takim, powiedzmy, elementem w sezonie zimowym, w którym będziemy chcieli wykorzystać już podgrzewane wagony, będzie to Mikołaj. Wydaje mi się, że to będzie taka duża atrakcja dla dzieci nie tylko z naszego regionu, choć wydaje mi się, że przede wszystkim z naszego regionu, gdzie planujemy już na grudzień przygotowanie takiego prawdziwego Mikołaja z przejazdem, z Mikołajem, z paczkami, ale to, tak jak mówię, to jest dopiero pod koniec roku, więc mamy jeszcze dużo czasu do przygotowania się na ten przejazd zimowy. Czy tych przejazdów będzie więcej? Na razie trudno po prostu mi jest powiedzieć, bo zobaczymy, jak ten nasz tabor, co prawda on już jest mocno wyeksploatowany, remontujemy go, na ile pozwoli tabor, który mamy do przejazdów zimowych, choć mam nadzieję, że uda nam się takie przejazdy realizować.
9: No właśnie, bo powiedzieliśmy sobie parę chwil temu o tym, że ta infrastruktura torowa została wyremontowana, że mamy zabytkowe szyny, ale nowe podkłady. A co z samymi wagonami? Czy one również zostały odnowione, odrestaurowane?
8: Tak, wagony zostały odrestaurowane. Wagony przechodzą okresowe przeglądy, do których jesteśmy zobligowani z przepisów, które działają na kolei. Z tego względu, że nas obowiązują dokładnie takie same przepisy jak na kolei, nazwijmy to normalnotorowej. Więc podczas najbliższego przeglądu, który będzie tej przyszłej zimy, planujemy dokładnie przejrzeć, rozbudować niektóre systemy związane właśnie z ogrzewaniem i z chłodzeniem wagonów, bo nie ukrywam, że wagony zamknięte latem też nie stwarzają najlepszych warunków do przejazdu, więc planujemy, żeby te wagony były grzane zimą, a chłodzone latem, po to, żeby nasi turyści mieli ten przejazd w dużo lepszych warunkach niż dotychczas.
9: No to jest chyba trochę na zasadzie takiej, że w lato robi się piekarnik, a zimą po prostu robi się zamrażarnik w takim wagonie, no niestety.
8: Dokładnie tak to wygląda, więc stąd po prostu ten pomysł, żeby tą sprawę raz na zawsze załatwić i wtedy będziemy po prostu już mieli ten problem z głowy i jednocześnie później tylko nam zostanie konserwacja i przyglądanie się, jak te pomysły, po prostu, które mamy na zrealizowanie tego, będą wychodziły w eksploatację.
9: No i miejmy nadzieję, że to wszystko będzie zgodnie z planem. Proszę powiedzieć, bo powiedział pan, że kolejka zwykle rusza na swój szlak po torowisku 1 maja. W tym roku będzie podobnie, tak?
8: Tak, w tym roku też planujemy 1 maja. Zresztą ten weekend majowy jest takim momentem z dużym obciążeniem. Na pewno będziemy zwiększali ilość wagonów, które w okresie tym majowo-czerwcowym obsługują naszą trasę. Dotychczas to wyglądało w ten sposób, że to był najczęściej jeden wagon, teraz będą to dwa bądź trzy, w zależności od tego, ile będzie chętnych. Z tego, co wiem, w latach poprzednich zdarzało się, że niektóre, szczególnie to są wycieczki dla szkół, miały odwoływane rezerwację, dlatego że ze względów technicznych nie byliśmy w stanie podołać tym wszystkim osobom, które chciały z nami się przejechać po tym naszym szlaku nadnidziańskim.
9: Ile osób w ciągu sezonu jest w stanie przewieźć Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa Ciuchcia Poniedzie?
8: Znaczy, na ten moment jest to około 10 tysięcy osób, ale po otwarciu odcinka między Pińczowem a Umianowicami, a planujemy to na przyszły sezon, czyli 27 rok, no liczymy, że będzie mogło to być nawet 30 tysięcy osób. No ale tak jak wiadomo, czas pokaże, jak to po prostu będzie wyglądało, bo wiąże się to też z dodatkowym taborem, który w tej chwili pozyskujemy i który będziemy remontowali. A jak Państwo wiecie, no remonty takich zabytkowych rzeczy niekiedy no, potrafią zaskoczyć, bo wydaje nam się, że podchodząc do takiego remontu, no wydaje nam się, że wszystko będzie funkcjonowało, a w międzyczasie na przykład pojawiają się nowe rzeczy, więc nieraz ten remont się przedłuża, ale mam nadzieję, że uda nam się z naszymi planami do przyszłego roku, jeśli chodzi o Pińczów, zakończyć wszystko w terminie.
9: No to jest z tego, co pan mówi, trzy razy więcej, bo jeżeli teraz mamy 10 tysięcy, planujecie 30, no to jest naprawdę duży przeskok i tego oczywiście życzymy. Proszę powiedzieć, jeżeli chciałbym na przykład, albo nasi słuchacze chcieliby ze swoją rodziną się wybrać właśnie w taką podróż, to co? Wsiadamy w Jędrzejowie na dworcu i co dalej? Gdzie my jedziemy? Którędy możemy pojechać i czy wracamy do miejsca startu, czy musimy jakoś sobie powrót z innego miejsca zagwarantować? Jak to wygląda?
8: Ruszamy z Jędrzejowa i to zależy od naszych wycieczkowiczów, bo na przykład można wrócić do Jędrzejowa razem z nami, ale mamy też wagon, w którym można przewozić rowery i można wrócić samemu. Najkrótsza trasa jest z Jędrzejowa do Jasionny i ona trwa tak około 40 minut. Dłuższa trasa, około 1,5 godziny, jest to do Staw koło Motkowic. Tam mamy takie miejsce grillowe, gdzie po prostu można sobie spokojnie siąść, zjeść. Podejmujemy też współpracę z miejscowym przedsiębiorcą, który posiada w odległości jakieś 0,5 kilometra od naszej stacji gospodarstwo rybackie, w którym też proponuje smakołyki ze własnej produkcji. Są to ryby pieczone, przetwory rybne, więc no mam nadzieję, że to też będzie jakiś dodatkowy element, który spowoduje, że ktoś, dla kogo ryba słodkowodna jest jakimś rarytasem, będzie mógł sobie po prostu tam skorzystać. Jest to w trakcie postoju, który mamy, tak jak powiedziałem, w tych Stawy Motkowice. I ewentualnie, tak jak powiedziałem, planujemy też dojazd już pod samiut Komnidę, który nie był realizowany w tym momencie. Jeśli warunki techniczne nam pozwolą od maja, więc dodatkową jeszcze atrakcją będzie podjazd już pod samiutką Nidę i przespacerowanie się po wałach, które no, ochraniają okoliczne tereny przed zalaniem, szczególnie na wiosnę czy podczas jakiejś powodzi. Ale tak jak mówię, ten ostatni przejazd, czyli pod samiutką rzekę, na ten moment jeszcze nie jest pewny ze względu na sprawy techniczne. Jeśli nam się uda go przygotować, to na pewno nasi klienci będą mogli z tego skorzystać.
9: Panie Dariuszu, to co pan mówi, to jest po prostu miód na moje serce. Naprawdę. Ja aż sobie wyobraziłem już siebie jadącego kolejką, ten przystanek i na przykład spacer te 0,5 kilometra, żeby zjeść pyszną rybkę i później wrócić kolejką z powrotem do Jędrzejowa. To jest coś, co może być i zdaje się, że będzie takim kolejnym, fajnym na Poniedziu punktem do wycieczek, które być może będą przyciągać właśnie całe rodziny.
8: Mam nadzieję, że tak się stanie. Na pewno jestem zadowolony ze swoich współpracowników, czyli z osobami, z którymi współpracuję na co dzień, bo widzę z ich strony bardzo duże zaangażowanie w to, co robią. I mam nadzieję, że to wpłynie na to, że nasi goście będą zadowoleni z pobytu i będą chcieli do nas wracać, ewentualnie przekonać inne osoby do tego, żeby przyjechały do Jędrzejowa od przełroku do Pińczowa po to, żeby się przewieźć świętokrzyską kolejką nad Niedzielską.
9: No nie wiem jak wy, ale ja już mam wielką ochotę na to, żeby po prostu wsiąść do pociągu i to nie byle jakiego i po prostu nie dbając o nic podziwiać te piękne widoki za oknem. Panie Dariuszu, ja coś myślę, tak mi się wydaje, że chyba to nie była ostatnia nasza rozmowa na antenie, bo o ciuchci i o kolejce naprawdę można by było opowiadać bardzo, bardzo długo, ale niestety czas antenowy w gumę nie jest, więc na dziś wystarczy. Lepszy niedosyt niż przesyt. Zostawmy naszych słuchaczy z ciekawością, którą sami mogą sprawdzić, między innymi w social mediach. Świętokrzyska kolejka wąskotorowa ciuchcia Ponidzie, gdzie jeszcze można znaleźć informacje o was i o aktualnościach i o tych wszystkich pięknych podróżach, które mogą czekać mieszkańców.
8: Mamy swoją stronę internetową, na której po prostu można to wszystko sprawdzić. Mamy stronę facebookową i ewentualnego kontaktowania się przez telefon bądź przez strony internetowe.
9: A moim i waszym gościem był Dariusz Zarzycki, kierownik Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej ciuchcia Ponidzie.
8: Dziękuję serdecznie panu, dziękuję państwu.
9: I to tyle ode mnie na dziś. Słyszymy się jutro po 22:00. Wraca magazyn Co jest grane w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła. Cześć.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
5: To jest Radio Złote Przeboje.

Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.